za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: A już teraz punktualnie o 6:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
1: Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z nocnym rosyjskim zmasowanym ostrzałem Kijowa. Dwa polskie lotniska wstrzymały w nocy czasowo pracę, to Lublin i Rzeszów, co było spowodowane koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego. W zmasowanym ataku na Kijów rannych zostało co najmniej 18 osób, a historyczny klasztor Ławra Peczerska w Kijowie stanął w ogniu. Atakowany był również Charków i inne miasta.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Dziś Ukraina i Mołdawia rozpoczynają rozmowy dotyczące wstąpienia do Unii Europejskiej. W Luksemburgu zostanie otwarty pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny dotyczący fundamentalnych unijnych wartości. Chodzi o zasady praworządności. Ukraińskie rozmowy akcesyjne w ogóle nie powinny się rozpocząć. Trzeba było to zablokować, mówi Michał Wawer z Konfederacji.
3: Polska ten etap wstępny negocjacji przespała. Należało właśnie na tym etapie postawić szereg oczekiwań wobec Ukrainy.
1: Z kolei Krzysztof Hetman z PSL-u uspokaja, że negocjacje trochę potrwają, a polskie interesy muszą zostać w tych rozmowach uwzględnione.
4: Ukraina musi przejść całą ścieżkę negocjacyjną bez żadnych taryf ulgowych.
1: Blokujące dotąd negocjacje akcesyjne Węgry wycofały swoje weto w zamian za ustępstwa Kijowa w sprawie węgierskiej mniejszości. Prezydent USA Donald Trump oraz premier Pakistanu Shehbaz Sharif ogłosili, że USA i Iran zawarły wstępne porozumienie pokojowe. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek. Samorząd lekarski z urzędu podejmie postępowanie w sprawie patomorfolożki na terenie należącej do niej. Kiedyś posesji znaleziono 32 ludzkie płoty. Postępowanie prowadzi prokuratura. Magdalena H. została aresztowana tymczasowo na 3 miesiące. Środowisko lekarskie jest zbulwersowane tą sytuacją. Jak mówi rzecznik samorządu lekarskiego Jakub Kosikowski, czynności dyscyplinarne zostaną wszczęte z urzędu.
5: W aspekcie złamania ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, kodeks etyki lekarskiej i paru innych przepisów. Konsekwencje zawodowe również będą tutaj weryfikowane.
1: 57-letniej lekarce może grozić od pouczeń i nagany aż do pozbawienia kobiety prawa do wykonywania zawodu. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżanie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca. Jak poinformował premier Donald Tusk, latem program Ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Nie wszyscy kierowcy są jednak gotowi na wygaszenie programu CPN.
6: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
7: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
8: Ja myślę, że można go wygasić. Jestem przedsiębiorcą i tracę na VAT-cie.
9: Inna perspektywa.
8: Tak.
10: Przedsiębiorcami wszyscy tracimy na VAT-cie.
1: Z kierowcami w Warszawie rozmawiał Tomasz Fęska. Tenisista Kamil Majchrzak wygrał turniej ATP w Hertogenbosch. To jego pierwszy triumf w turnieju tej rangi i zarazem największy sukces w karierze. Polak pokonał Australijczyka Alexa de Minaura.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No co z tą pogodą, to pewnie każdy się zastanawia, otwierając oczy, co go czeka dziś. A no 12 stopni. Mamy w Sochaczewie wiatr do 20 km na godzinę, bardzo dobra jakość powietrza, ale temperatury raczej z tych pod 20. 18, może 19 stopni, do tego cieplej w dalszej części tygodnia i podobno trzy dyszki mają być w okolicy weekendu, więc pogoda ma nadrobić zaległości. Czy tak będzie? Pozostaje mocno trzymać kciuki. Do tego wszystkiego przelotne deszcze dziś i jutro na terenie naszego powiatu. Tak to wygląda w skrócie. W dłuższej perspektywie na horyzoncie wyższe temperatury.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Ale to był weekend, nie zapomnę go nigdy. 5 minut po godzinie 6. moi drodzy, i będziemy żyć, wspominać to, co działo się w piątek, sobotę i niedzielę. Mieliśmy dni Sochaczewa, mieliśmy multum atrakcji z tym związanych, mieliśmy koncerty i mieliśmy wydarzenia kulturalno-artystyczno-muzealno-plenerowe. Było na bogato i o tym dzisiaj na pewno usłyszycie w Radiu Sochaczew.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A tak dokładnie w kwestii muzyki Sandra, na początek Kasia Sienkiewicz, za moment będzie dr Alban, Jolanta, Wit, Olivia, Witold i Bernard. Dziś 15 właśnie czerwca świętują imieniny. Mamy poniedziałek, Dzień Wiatru Ogólnopolski, Dzień Dogoterapii, Światowy Dzień Praw Osób Starszych w kalendarzu. No i muzyka najlepsza, taka, która w poniedziałek poprawi wam humor, doda energii, no i będzie dobrze.

Co prawda ten doktor nie leczy, ale nieźle śpiewa, czyli doktor Alban w Radiu Sochaczewi, 13 minut po godzinie 6. W kalendarzu perełki kilka ciekawych wydarzeń, także związanych m.in. z metodami poprawiania kondycji osób, które chorują, cierpią na dolegliwości. O tym i nie tylko w naszym kalendarium dosłownie za kilka minut będzie jeszcze Giovanni Zarella. No i słyszymy się za 5-7 minut właśnie w związku z tym, co kryje dzisiejsza data.

0: fantastico.
1: Giovanni Zarella w Radiu Sochacze i 20 minut już minęło od godziny 6, moi drodzy. Fajnie, że jesteście z nami. 15 dzień czerwca właśnie dziś w kalendarzu. W związku z tym kilka słów o tym, co ten kalendarz właśnie nam dzisiaj kryje. Mamy dzisiaj w kalendarzu ważną perełkę, czyli Ogólnopolski Dzień Dogoterapii. Dogoterapia, terapia z udziałem psa, metoda wzmacniająca efektywność rehabilitacji, w której motywatorem jest odpowiednio wyselekcjonowany i wyszkolony pies prowadzony przez wykwalifikowanego terapeutę. Terapia tego rodzaju jest jedną z dziedzin zooterapii. A jeśli chodzi o wydarzenia historyczne, 1260 rok właśnie, 15 czerwca, książę mazowiecki Siemowit I zawarł z zakonem krzyżackim układ w Troszynie skierowany przeciwko plemieniu Jadźwingów. Krzyżacy w zamian za pomoc militarną obiecali przekazać księciu szóstą część ziemi zdobytej w Jadźwingach. W 1418 roku książę warszawski Janusz I starszy nadał Łomży prawa miejskie. W 1528 roku w Toruniu otwarto Mennicę Królewską, a w 1861 Dominik Zoner założył najstarszy w Łodzi zakład fotograficzny.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money.
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los.
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
13: Reklama.

0: 29 minut do godziny 7, tu Radio Sochaczew, moi drodzy, i Kwiat Jabłoni dokładnie. Natomiast teraz udamy się pod scenę amfiteatru, albo właściwie do amfiteatru, ponieważ tam działo się przez piątek, sobotę i niedzielę jedną z gwiazd dni Sochaczewa był Rafał Brzozowski, artysta znany z działalności muzycznej, telewizyjnej. Wykonał swoje największe przeboje na czele z utworem Tak Blisko. No i co ważne, od początku występu głośno dawała znać jedna z fanek, która marzy o pojawieniu się u boku artysty. Jej determinacja nie umknęła uwadze Rafała Brzozowskiego, który zaprosił ją na scenę. Razem wykonali jeden z utworów, za co zostali nagrodzeni wielkimi, wielkimi brawami. Jeżeli chcecie o tym przeczytać, to zerknijcie na tusochaczew.pl, na główną stronę, i tutaj rokowy finał z zespołem Ira. Tak zakończyły się dni Sochaczewa 2026. Ale wcześniej artykuły, akapity dotyczące gwiazd właśnie takich jak Rafał Brzozowski, które pojawiły się na scenie. Zdjęcia, być może swoje uśmiechnięte buźki tutaj znajdziecie. Warto poczytać, do tych treści oczywiście jeszcze będziemy wracać. Ale to nie jedyne niespodzianki, które czekały na mieszkańców. W każdym razie w Sochaczewie takie rzeczy się dzieją, że z ulubionym artystą można zaśpiewać.
1: Radio Sochaczew.
0: Ależ w fantastycznym nastroju musi budzić się dzisiaj ta mieszkanka Sochaczewa, ta dziewczyna, która z Rafałem Brzozowskim pośpiewała. Pozdrawiamy gorąco, tak się spełnia własne marzenia, tak się drąży skały, moi drodzy.

0: 19 minut pozostało tylko i wyłącznie do godziny 7. Wysłuchacie Radia Sochaczew, moi drodzy. Tak się zastanawiam, czy wy wiecie, pewnie słyszeliście i pewnie to nie jest żadna tajemnica, kto zamykał Dni Sochaczewa, jaki zespół gościł na scenie jako ostatni. Nie ma chyba lepszej osoby i odpowiedzialniejszej do tej funkcji, by właśnie zapowiedzieć i wspomnieć. Artykuł na tusochaczew.pl, zachęcam do oglądania zdjęć, natomiast Tomasz Marciniak zapytał się właśnie zastępcy burmistrza Kamili Gołaszewskiej-Kotlarz, na jaki zespół czekała?
1: Ojej, no wiadomo, że na Irę. Jest to mój ulubiony zespół od najmłodszych lat. Tak naprawdę razem z mamą przychodzimy, bo moja mama jest też wielką fanką. Ja oczywiście już kilkakrotnie byłam na koncertach tego zespołu, natomiast no czekam z utęsknieniem. Chociaż dzisiaj jest też zespół Farba. Oni mają taką znaną piosenkę. Pamiętam, dokładnie, chcę tu zostać i ja też chcę tu zostać w tym naszym Sochaczewie. Natomiast pamiętam, jak się kołysałam kiedyś na dyskotekach do tej piosenki, więc z sentymentu też pewnie przyjdę.
0: Pięknie, no kto się nie przytulał, to chce tu zostać, prawda?
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94 i 9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
3: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacja, czyszczenie filtrów. DPF, Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80, klub partnerski Legii Warszawa.
2: Autopromocja. Reklama. Ale sztosy!
6: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
8: Kia. Movement that inspires. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
14: All I need is a little love in my life. All I need is a little
6: the dark. A little bit I'm hoping it might kickstart.

0: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
1: Nie tylko dniami Sochaczewa człowiek żyje, aczkolwiek o tym na pewno dziś sporo w Radiu Sochaczew będzie. Ale i Mistrzostwa Świata mają się nieźle. Trochę sensacyjnych wyników. Faza grupowa rządzi się swoimi prawami. Kto będzie grał dwóch na jednego i czy to uczciwe? No i oczywiście jak poszło tym najmniejszym wysepkom, którym chyba wszyscy kibicujemy, bo lubimy jak mniejsi biją większych. O tym nie tylko po godzinie 7, a za 8 minut o 7 w Radiu Sochaczew wiadomości.

0: autopromocja.
1: Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
7: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny.
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
10: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
15: A już teraz punktualnie o 7:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: W tym serwisie zaglądamy do gminy Nowa Sucha. Wkrótce przybędzie tu oświetlonych fragmentów dróg. Płynie Wisła, płynie po Iłowskiej gminie. Trwają przygotowania do imprezy. Powiemy też o nietypowej sytuacji, do której doszło pod Żyrardowem. Mężczyzna skakał po dachach zaparkowanych samochodów. Był z nim chłopiec. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Przybędzie oświetlonych fragmentów dróg w gminie Nowa Sucha. Radni podczas ostatniej sesji zwiększyli budżet na ten cel. Inwestycje wesprą także środki z budżetu województwa mazowieckiego, mówi wójt Maciej Monika.
17: Staramy się dośledzać kolejne odcinki dróg. Niektóre z nich są projektowane, niektóre zostały zaprojektowane w latach ubiegłych i właśnie przystępujemy do realizacji. Chcemy zrealizować w tym roku 4 odcinki oświetlenia w miejscowości Bożymówka, Nowy Kozłów I, w miejscowości Wikcinek i Kozłów Biskupi, ulica Kolejowa i Polna. W najbliższym czasie zorganizujemy przetarg i mam nadzieję, że rozświetlimy kolejne drogi.
16: Zakończyły się prace związane z budową sieci wodociągowej w miejscowości Karolków Rybnowski. Inwestycja jest częścią większego projektu obejmującego inne inwestycje wodociągowe na terenie gminy, mówi wójt Damian Jaworski.
18: Wartość wykonanych prac w Karolkowie Rybnowskim wyniosła ponad 400 tysięcy złotych, wkład własny z budżetu gminy około 8 tysięcy złotych. Na realizację prac gmina Rybno pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Budowa nowej sieci wodociągowej to inwestycja, która będzie służyć mieszkańcom przez długie lata. Dzięki jej realizacji poprawi się dostęp do infrastruktury technicznej, wzrośnie niezawodność dostaw wody oraz komfort codziennego życia mieszkańców.
16: Wójt gminy Iłów wraz z przewodniczącą rady zapraszają mieszkańców na coroczną imprezę pod hasłem Płynie Wisła, płynie po Iłowskiej gminie. Wydarzenie odbędzie się 28 czerwca tradycyjnie na przystani w Suchodole, co w programie wyjaśnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kunc.
5: przewidzieliśmy tradycyjnie. 12 turystyczne kajakarskie zawody o Puchar Wójta Gminy i Łów, bezpłatne atrakcje dla dzieci, dmuchańce, watę cukrową, popcorn, malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, a także będą tam komercyjne stanowiska kół gospodyń wiejskich z możliwością zakupu lokalnych produktów. Na gości będzie czekała również bezpłatna grochówka, a czas umilą nam występy zespołów, oczywiście Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie, gdzie wystąpią Iłowiacy, Bąble, Dzieciaki Nasz Czas. Wystąpi także zespół Pokolenie Radości z klubu Senior Plus w Iłowie, kapela Chłopaki do Wzięcia, Mateusz Kesz-Staniaszek oraz zespół Brawo, z którym będziemy się bawić do godziny 22.
16: Jeśli stan wody w Wiśle nie stanie na przeszkodzie, impreza rozpocznie się spływem kajakowym na trasie Kamion-Suchodół. Czas na kronikę policyjną. Do nietypowej sytuacji doszło w ostatnich dniach we Mszczonowie w powiecie żyrardowskim. 44-letni mężczyzna wskoczył na dach zaparkowanego Fiata. Po chwili dołączył do niego nieletni chłopiec i razem skakali po dachu samochodu. W pewnym momencie 44-latek przeskoczył na zaparkowane obok Audi i również zaczął skakać po jego dachu. Funkcjonariusze natychmiast podjęli czynności zmierzające do ustalenia sprawcy, co stało się tego samego dnia. Straty oszacowano na 6800 zł. Mężczyzna przyznał się do popełnionego czynu. Sprawa zostanie też oceniona pod kątem demoralizacji nieletnich.
19: Donald Trump ogłosił wstępne porozumienie pokojowe USA i Iranu, co potwierdził premier Pakistanu Shehbaz Sharif. Trump powiadomił, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Premier Pakistanu zaznaczył, że porozumienie dotyczy natychmiastowego i trwałego zakończenia operacji wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Informację potwierdził wiceszef MSZ-u Iranu. Wstępne porozumienie ma być podpisane w piątek.
20: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
19: Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłosić się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
21: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
19: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
21: Rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
19: Program skierowany jest głównie do młodych dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycję służby zawodowej.
22: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
15: No cóż, w pogodzie jak to w pogodzie, nie ma dnia bez niespodzianek. Na termometrach w Sochaczewie około 14 stopni, bardzo dobra za to jakość powietrza. Wiatr w porywach nie przekracza 25 km na godzinę. Dziś raczej bez słońca. Chmury powinny nam towarzyszyć do połowy tygodnia. Szansa na opady oczywiście występuje. Nieco cieplej nam się zrobi właśnie od czwartku, 23 stopnie, ale w piątek już 27 i ma być słonecznie. A w weekend to nawet 3 dychy, więc ja mocno trzymam kciuki, by tak właśnie było.
22: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
23: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
22: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: 6 minut minęło od godziny 7:00. Tu Radio Sochaczew. Budzimy Was w poniedziałkowy poranek i ja wiem, że tęskno Wam do gwiazd, biorąc pod uwagę Dni Sochaczewa, więc taki też będzie tytuł hitu dnia za moment, który wyśpiewa nam Baranowski. Idealny apel po tak bogatym weekendzie pełnym atrakcji. Warto śledzić nasze serwisy lokalne. Tu mnóstwo treści związanych właśnie z tym, co działo się w naszym mieście od piątku poprzez sobotę i niedzielę, a w tej godzinie też słówko na temat odbywających się na drugiej półkuli Mistrzostwach Świata.
12: Radio Sochaczew.
15: Chociaż wait, chyba się odbywają częściowo na tej samej półkuli. Tak, bo to i Meksyk, i USA, i Kanada. Więc raczej na naszej półkuli.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 13 minut po 7, już teraz w hicie dnia Baranowski. Tęskno mi do gwiazd, czyli wyśpiewa o tym, co działo się w weekend w amfiteatrze.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Miłośnicy piłki nożnej doskonale wiedzą po wczorajszych i ostatnich meczach, że jak się mówi co, to się odpowiada Curaçao, dokładnie. Blisko było niespodzianki, ale tylko przez parę minut. Co się dzieje na mundialu w Meksyku, USA i Kanadzie, to sprawdzę dla was za momencik. Cukeru już teraz, 17 po 7, a wysłuchacie Radia Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: Castorama.
8: Teoria.
7: I praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
1: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

Zdarzenie drogowe w okolicy ulicy Warszawskiej, o tym za momencik przed trafikiem i w trafiku, natomiast teraz o tym, co dzieje się na Mistrzostwach Świata 2026, moi drodzy. Szwecja rozgromiła Tunezję 5-1, Holandia zremisowała z Japonią 2-2 na przykład, a dzisiaj Hiszpania zagra z Republiką Zielonego Przylądka, więc kolejny mały, fantastyczny kraj, któremu będzie można kibicować i ja wiem, że wielu z was słyszało o czymś takim jak Curaçao i zastanawiało się, do czego to pasuje, ale po wczorajszym meczu dostaliśmy odpowiedź, czemu Curaçao jest niebieskie i do jakiego kraju nawiązuje i w ogóle, że jest taki kraj. Hitem jest to, że to jest kraj wielkości połowy Lublina, jeśli chodzi o populację, no i było blisko, ponieważ przez moment, mniej więcej przez tyle, ile Rafał Trzaskowski był prezydentem, Curaçao remisowało z Niemcami, ale ostatecznie to Niemcy 7-1 wygrali właśnie z Curaçao. No i cóż, i pozostaje trzymać kciuki za kolejne fantastyczne mecze i ciekawe rozstrzygnięcia na tych Mistrzostwach Świata. Natomiast jeszcze w klasyfikacji goli na Mundialu w historii Niemcy wyszły na prowadzenie 239 goli, 238 ma Brazylia, niżej dalej 152 bramki Argentyna, jeszcze mniej Francja i Włochy, także deklasacja, będą się ścigać te reprezentacje na pewno, a my będziemy oglądać z zapartym tchem, bez zaangażowania emocjonalnego, no bo nasi nie grają. It's a kind of magic.

0: 35 minut już minęło od 7, czyli to znaczy, że 25 minut dzieli nas od godziny 8, moi drodzy. Utrudnienia w ruchu w Sochaczewie, jak informuje sochaczewska policja, na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Warszawskiej i Alei 600-lecia doszło do zdarzenia drogowego. Z ustaleń wynika, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, które następnie uderzyły w autokar bez pasażerów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Obecnie na skrzyżowaniu występują utrudnienia w ruchu, więc wyjazd z ulicy Piłsudskiego w kierunku ulicy Warszawskiej oraz Alei 600-lecia jest zablokowany. Prosimy o korzystanie z dróg objazdowych, alternatywnych, no i oczywiście apel do kierowców o zachowanie ostrożności. Jedno z głównych skrzyżowań w mieście jest nieprzejezdne, chodzi o skrzyżowanie Warszawskiej z Aleją 600-lecia i Piłsudskiego. Szukajcie objazdów, pozostałe informacje z dróg za moment.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: No to wiemy, że poważne utrudnienia na skrzyżowaniu warszawskiej zaleją 600-lecia i Piłsudskiego. Tu droga zablokowana. Szukajcie objazdów. Jeśli chodzi o całą warszawską, nieco więcej aut na Staszica i Traugutta, także od Gawłowskiej do Płockiej. No i jeśli chodzi o obwodnicę, to jest ona przejezdna, aczkolwiek więcej samochodów zdecydowanie przed Kuznocinem od strony Żdżarowa i na Łuku między 15 sierpnia a Żyrardowską, czyli tutaj w Janówku Dranowskim. Wylotówki przejezdne, dojazd do A2 wygląda bardzo dobrze, sama A2 też jest przejezdna i w kierunku Łodzi, i w kierunku stolicy. Zatorów nie ma, aczkolwiek im bliżej stolicy, tym ten ruch oczywiście większy. Na 92 w Błoniu i Ołtarzewie już pojedziecie wolniej. Jeśli chodzi o Bożencin Duży i Stare Babice, czyli 580, tutaj droga jest przejezdna. W Lesznie może troszeczkę dłużej postoicie, no i przejazd w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego. Tutaj 579 też może zająć troszeczkę więcej. W pozostałych miejscach drogi drożne, jeśli tylko natrafiacie na utrudnienie, dzwońcie do nas śmiało, informujcie 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sokaczew. Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
6: Światłowód to dopiero początek.

0: Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon.
7: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Radio Sochaczew na dzień dobry.
13: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
16: Reklama.

0: Miley Cyrus i Flowers. 8 minut do 8. Wyjątkowych gości mieli nasi samorządowcy, mieli nasi urzędnicy podczas sesji miejskiej. Co się działo w mieście? No, o tym w naszych wiadomościach lokalnych. Jeszcze jeden fajny zespół przed pełną godziną.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
0: No tak, żeby ta melodia kołysała nas do pełnej godziny i do wiadomości, to Piersi i Bałkanica w Radiu Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe, Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: A już teraz punktualnie o 8 w Radiu Sochaczew wiadomości.
13: Uroczysta sesja Rady Miasta z gościem specjalnym Markiem Neymanem, współautorem przygód o Filemonie i Bonifacem. Wójt gminy Brochów Piotr Szymański z absolutorium za wykonanie budżetu i wotum zaufania. W tym serwisie także o zdarzeniu drogowym na skrzyżowaniu Piłsudskiego, Warszawskiej i Alei 600-lecia. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Odśpiewaniem hymnu i odegraniem hejnału Sochaczewa rozpoczęła się piątkowa uroczysta sesja Rady Miejskiej inaugurująca obchody Dni Sochaczewa. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili znamienici goście, w tym honorowi obywatele miasta Sochaczew i gość specjalny Marek Neyman, autor między innymi przygód kota Filemona i Bonifacego, którego twórczość i związki z naszym miastem były przyczyną powstania kociego pomnika na placu Kościuszki.
14: Są historie znane, czasami delikatnie zakurzone, są historie niepoznane. I jako burmistrz Sochaczewa powiedziałem, że takie historie będę odkrywał. Czasami się mówi, cudze chwalicie, swego nie znać. Ale my swoje znamy i o tym głośno mówimy. Jestem niesłychanie wzruszony, że dzisiaj na sali jest pan Marek Neyman, twórca kota Bonifacego, twórca kota Filemona. I muszę państwu powiedzieć, że ja tę historię całkiem przypadkowo poznałem 10 lat temu. I wtedy nie myślałem, że zostanę burmistrzem, ale pomyślałem sobie wtedy tak, że jak kiedyś będę miał możliwość, to doprowadzę do tego, że taki kotek w Sochaczewie powstanie. I kotek robi niesamowitą robotę.
13: mówił burmistrz Daniel Janiak. Głos zabrał też sam Marek Neyman.
15: Jestem bardzo wzruszony. No nie ukrywam tego. Nie ukrywam też faktu, że Kot Filemon już był w wielu miejscach, był w wielu postaciach, w wielu formach, ale jeszcze na sesji nie był. Cieszę się niezmiernie, bo to jest podarunek nie dla mnie, ale dla rzeszy czytelników, którzy się uzbierały przez ponad 50 lat.
13: Za nami bardzo ważna sesja Rady Gminy Brochów. Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w zeszłym roku. W wyniku głosowania radnych obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie 14 głosami za, przy jednej radnej nieobecnej.
16: Dzisiejsza sesja jest dla mnie wyjątkowym momentem. To chwila, w której możemy zatrzymać się na moment i spojrzeć na kolejny rok współpracy, wspólnej pracy dla naszej gminy. Kiedy analizujemy budżet, widzimy liczby, dochody, wydatki i wskaźniki, ale za każdą z tych liczb stoją ludzie. Miniony rok był czasem ciężkiej pracy, ale także czasem wielu powodów do satysfakcji. Wszyscy chcemy jednego, aby gmina Brochów była dobrym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Razem możemy pisać kolejne rozdziały historii naszej gminy. Niech będą to rozdziały, których dumne będą także przyszłe pokolenia mieszkańców gminy Brochów.
13: Dziękował wójt Piotr Szymański, który otrzymał gratulacje i kwiaty. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu. Szczegóły na tusochaczew.pl.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
13: I jeszcze wieści z dróg. Na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Warszawskiej z Aleją 600-lecia doszło do zdarzenia drogowego. Z ustaleń wynika, że doszło do zderzenia dwóch pojazdów osobowych, które następnie uderzyły w autokar bez pasażerów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Obecnie na skrzyżowaniu występują utrudnienia w ruchu. Wyjazd z ulicy Piłsudskiego w kierunku ulicy Warszawskiej oraz Alei 600-lecia jest zablokowany.
17: Ukraina rozpoczyna dziś rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej. Wśród polskich polityków od lewa do prawa nie brak jednak głosów, że Polska musi w tej sytuacji twardo dbać o swój interes. O czym więcej Tomasz Węsk.
18: Dla Polski obecność Ukrainy w Unii jest zagrożeniem przede wszystkim w kontekście jej wielkoobszarowego rolnictwa, mówi europoseł PSL-u Krzysztof Hetman.
19: Żadnej drogi na skróty.
18: Tobiasz Bochański z PiS-u rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych Ukrainy komentuje krótko.
20: Pierwszy warunek, pierwszy z licznych jest taki, że z banderą do Unii Europejskiej nie wejdą.
18: Senator Koalicji Obywatelskiej, były szef MSZ-u Grzegorz Schetyna apeluje o wyważenie racji.
21: Bo im bardziej się dopominamy o uznanie zbrodni wołyńskiej, tym bardziej powinniśmy dawać więcej przestrzeni rozpoczęciu procesu integracji.
18: Według przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy dalsze rozszerzenie Unii to strategiczny wybór i najlepsza inwestycja w przyszłość.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Podejrzewany o zabójstwo taksówkarza na Pomorzu ma dziś zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. 27-letni Mateusz G. z Czerska został zatrzymany w sobotę w Gdańsku. Był pod wpływem alkoholu. Zwłoki 75-letniego taksówkarza zostały znalezione krótko po zbrodni. W nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej 22 w pobliżu miejscowości Młynki. Kilkaset metrów dalej stał Mercedes taksówkarza. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem zabójstwa był motyw rabunkowy. Chodziło o samochód 75-latka.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Na termometrze cały czas 15 stopni, więc powolutku nam ta wartość rośnie. Bardzo dobra jakość powietrza, za to a wiatr, no prawie 30 km na godzinę w porywach, więc czasami mocniej koronami drzew zawieje. Warunki biometeo raczej stabilne, ale te chmury i te warunki, przelotne deszcze, to wszystko może nam towarzyszyć spokojnie do godzin popołudniowych. 16 stopni w maksimum dnia, 14 popołudniem i wieczorem, 11 stopni w nocy, a w najbliższych dniach warunki zbliżone do tych, które mamy dziś, tak będzie do połowy tygodnia, ale w drugiej jego części 27 stopni w piątek i nawet 30 w weekend. I to mają być dni pogodne. zatem trzymamy mocno kciuki i odliczamy, a jak popada w tygodniu, to ważne, żeby nie padało, gdy będziemy mieć wolne, prawda?
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
22: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: 6 minut po godzinie 8 w Radiu Sochaczew, takie przysłowie na świętego Wita. Zboże zakwita, mamy 15 dzień czerwca, poniedziałek. Wit, Jolanta, Oliwia, Witold świętują imieniny, a słyszałem, że bób może być drogi, że z jabłkami to może być różnie i że te dary sezonowe ze względu na warunki, no też te ceny mogą trzymać. Czekamy.

0: 16 minut po godzinie 8 za nami Love is Battlefield. Natomiast przed nami o atrakcjach związanych z minionym weekendem, ponieważ poza dniami Sochaczewa i koncertami było mnóstwo wydarzeń towarzyszących, a jednym z nich była przejażdżka niesamowitym, wyjątkowym, starym Jelczem.
1: Przewodnik, jednocześnie prezes oddziału PTTK Sochaczew, Michał Wrocławski, który będzie dzisiaj opowiadał właśnie podróżnym o Sochaczewie. I co pan opowie, jaka trasa?
2: Dzień dobry, dziękuję za powitanie. Tak, dzisiaj zastępuję swojego kolegę Radka Jarosińskiego z muzeum i mam taki trochę swój przewodnicki debiut. Trasa od centrum po Boryszew z powrotem do centrum i zahaczymy jeszcze pewnie o Trojanów. Jak słuchacze, jak uczestnicy przejażdżki nie będą znudzeni, to pewnie zajedziemy aż na Trojanów, 600-lecia, Staszica, wrócimy tutaj znowu do centrum.
1: Jakie będą te opowieści? Głównie ślady wojny, czy nie tylko?
2: Nie tylko. No wiadomo, Sochaczew naznaczony jest wieloma obiektami czy miejscami związanymi z wojnami różnymi. Ale to nie tylko będą historyczne miejsca, to są też miejsca, które związane są z funkcjonowaniem miasta i różnymi tradycjami.

0: 21 minut minęło od 8. Jeżeli zastanawiacie się, co się działo przy okazji sportowych wydarzeń minionego weekendu, to pakiet dobrych informacji będziemy mieć dla was o 9 po serwisie lokalnym. Warto być z nami i posłuchać. Między innymi rywalizowali siatkarze plażowi, a w Teresinie powróciła po przerwie Maksymila. Tam porozmawiamy także z organizatorem tego biegu i pomysłodawcą. Do tego wszystkiego, moi drodzy, warto wiedzieć, że zawodnicy nie tylko rywalizowali w konkretnych dyscyplinach i na trasach, ale także z pogodą, która figle potrafiła płatać.
1: Radio Sokaczew. Reklama.
2: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Ekspres Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

No i niestety kolejne informacje dopływają do nas związane z utrudnieniami na drogach, moi drodzy. Trudny to poranek jest dla tych, którzy wybierają cztery kółka, podróżując po mieście. Było zdarzenie związane z tym popularnym skrzyżowaniem ulicy Warszawskiej, Alei 600-lecia i Piłsudskiego. Tu utrudnienia. Do tego ulica Olimpijska i wyjazd z niej w Piłsudskiego przyblokowane. I kolejne zdarzenie w okolicy Ronda w Wojtówce i tutaj przy zjeździe w Olimpijską. Także o tym będziemy mówić w najbliższych minutach. Informacje z dróg dosłownie za moment, natomiast to kolejny fragment drogi, którym możecie stracić kilka minut. Szukajcie objazdów, ewentualnie po prostu nigdzie nie jedźcie, weźcie sobie łyżeczkę i spędźcie ten poniedziałek z rodziną. Tak będzie najlepiej. Przynajmniej nie stracicie nerwów na drogach.

0: są utrudnienia w wielu miejscach w mieście. Ruch wzmożony na ulicy Warszawskiej, ciasno na skrzyżowaniach ze Stasica Traugutta z Gawłowskiej, ciasno wyjeżdżając w kierunku Płockiej. Było zdarzenie i są utrudnienia dalej w okolicy Warszawskiej, ale i 600-lecia i Piłsudskiego. Tutaj doszło do kolizji dwóch aut, a nawet trzech. Jedna osoba trafiła do szpitala. Kolejne zdarzenie związane z ulicą, tutaj tym odcinkiem między Olimpijską a Warszawską i rondem w Wojtówce. Też są utrudnienia na tym odcinku, więc możecie to chwilę postać. Do tego korek tworzy się w Janówku Duranowskim, czyli na łuku między Kuznocinem a Żyrardowską. Sporo aut właśnie między Żdżarowem a Kuznocinem, czyli tutaj na tym dojeździe do ronda kuznocińskiego. Ciasno i po prostu stracicie kilka minut na pewno. Jeśli chodzi o wylotówki, to są one przejezdne. Północne rejony, czyli Młodzieszynek, Młodzieszyn, kamion, tutaj dojedziecie bez żadnych utrudnień, tak jak i 50 do A2. Sama A2 w kierunku stolicy wygląda nieźle, ale ciasno na odcinkach między Sochaczewem a stolicą, czyli 92 i 580. Wolniej pojedziecie przez większe miasta i w ogóle dzisiaj się wolniej jeździ, więc uważajcie na siebie i mam nadzieję, że już ten dzisiejsze, właściwie to dzisiejsze popołudnie i kolejne, znaczy poranek, popołudnie i wieczór już nie będą przynosić takich informacji związanych z utrudnieniami na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Radio Sokaczew.
5: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
9: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
2: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Will I Am, Ewa Simons, This Is Love w Radiu Sochaczewi, 4 minuty do 9. Za moment wiadomości lokalne, później też nieco sportu, zapowiedzi, podsumowania. To wszystko znajdziecie właśnie u nas w Radiu Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
4: Kopelatko w boju.
5: Ty ducha we mnie masz.
3: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
6: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: A już teraz punktualnie o 9:00 zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Dni Sochaczewa upłynęły pod znakiem kota Bonifacego, także Mazurek Chopina nawiązywał do kociej tematyki. W ramach święta mieszkańców odbyły się też przejażdżki zabytkowym Jelczem N11, a dziś od rana utrudnienia na sochaczewskich drogach, nie zabraknie informacji na ten temat. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dni Sochaczewa za nami. W tym roku przebiegały one zdecydowanie pod znakiem pochodzącego z naszego miasta kota Bonifacego i autora bajki Marka Neymana. Nawet coroczny mazurek na placu Kościuszki miał dekorację nawiązującą do przygód kota Filemona. Co ciekawe, mimo kapryśnej pogody, kolejka do ciasta była gigantyczna. Na szczęście mazurek także.
10: Jesteśmy przygotowani jak co roku. Mazurek jest olbrzymi, waży w tym roku 150 kilo. Dużo pracy nas kosztował. Jak co roku jest mnóstwo w nim czekolady, karmelu, chrupki o smaku karmelu, które no wszystkim oczywiście smakują, bo chrupią za każdym kęsem. Jaja też tam się znajdują. No nie mogę zdradzać ilości i sztuk, ale wszystko jest oprawione uśmiechami i pełnym sercem do pracy.
11: Będzie smakował?
10: Będzie smakował! Co roku smakuje!
9: Mówiła Dorota Odolczyk z lokalnej cukierni. Potwierdzamy, że mazurek był bardzo smaczny.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dni Sochaczewa to nie tylko koncerty i atrakcje na bulwarach pod Zamczu czy ulicy Traugutta. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Zakład Komunikacji Miejskiej oraz Sochaczewski Oddział PTTK zaprosił sochaczewian do wspólnych darmowych przejażdżek po mieście zabytkowym autobusem Jelcz M11. Mówi dyrektor ZKM Sochaczew Beata Furman.
4: Nasz Jelcz jest z 1987 roku. Jeździł na regularnych trasach. Ostatni raz zjechał z linii regularnej w listopadzie 2019 roku. Był remontowany przez 4 lata. Wstępnie remontował go nasz mechanik, pan Stanisław Pazdro, który między innymi w 87 i 88 przyprowadzał do nas te Jelcze z fabryki. Bardzo oddany i sumienny człowiek, dlatego że de facto wszystko mechanicznie zrobił z nim jeden do jednego.
9: W sumie odbyły się 4 przejażdżki. Podczas wszystkich o historii naszego miasta opowiadali podróżnym przewodnicy. W sobotę był to szef sochaczewskiego PTTK Michał Wrocławski.
11: Sochaczew naznaczony jest wieloma obiektami czy miejscami związanymi z wojnami różnymi, ale to nie tylko będą historyczne miejsca, to są też miejsca, które związane są z funkcjonowaniem miasta i różnymi tradycjami.
9: I jeszcze wieści z dróg. O godzinie 8 na drodze krajowej 92 na wysokości ulicy Olimpijskiej doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu osobowego i ciężarówki. Droga jest zablokowana. Póki co nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Przypominamy, że około 6 doszło natomiast do zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego, Warszawskiej z Aleją 600-lecia. Ucierpiała jedna osoba.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
8: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Bartek Staniaszek, czas na sport. Maksymila nawiązuje nie tylko do jednostki miary, ale także do wyjątkowej postaci dla Niepokalanowa. Chodzi o świętego Maksymiliana Kolbego, założyciela klasztoru i honorowego obywatela gminy Teresi. Podczas pierwszej edycji biegu w 2013 roku do pokonania było dokładnie 16 670 metrów. Czemu aż tyle?
13: Pierwotnej idei biegu, bieg był na 16 km 670 metrów. Chodziło generalnie o to, że taki numer obozowy miał święty Maksymilian Kolbe. Założyłem dzisiaj koszulkę z pierwszej edycji tego biegu. Gdzieś się jeszcze w domu znalazła.
0: Tłumaczy Tomasz Krzyżak, dziennikarz, publicysta, uczestnik i pomysłodawca biegu. Niedzielna Maksymila przyciągnęła 103 biegaczy. Ci mierzyli się nie tylko z dystansem 16 kilometrów, ale i z pogodą. Pierwszy na mecie w czasie 53 minut i 40 sekund zameldował się znany z powiatowych tras zawodnik klubu sportowego Partyzant Leszno Tomasz Mikulski. W niedzielę także w Chodakowie z okazji Dni Sochaczewa rozegrany został turniej siatkówki plażowej. Do rywalizacji na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie stanęło 12 par. Z aurą i rywalami najlepiej poradzili sobie Marcin Kołodziejski i Michał Kiełbasa.
14: Dzisiaj od rana zmienna pogoda, trochę pada, trochę słońca, no ale trzeba być przygotowanym po 20 latach praktyki. Jestem na to przygotowany. Łatwiej się gra, bo piasek się troszkę ubija, więc nogi się tak nie zapadają. Ale sam podmuch wiatru dużo zmienia. Sprawić, że jest bardziej nieprzewidywalna, bo piłka może nagle mocno uciekać. Zawsze super turnieje, fajna atmosfera. Poziom różny. Jest dużo młodzieży. Nie ukrywam, że brakowało młodych takich par, które przyjeżdżałyby i z nami rywalizowały.
0: Powiedział Marcin Kołodziejski z Żyrardowa. International Judo Tournament Solanin Cup Young Europe w Nowej Soli zgromadził ponad 1000 zawodników z 14 krajów. W tym zacnym gronie znaleźli się reprezentanci UKS Orkan Judo. Adam Kafarowski do Sochaczewa wraca ze złotem w kategorii do 15 roku życia i srebrem w kategorii kadet. W kategorii 13-latek świetnie walczyła Lena Krukowska, która zdobyła brąz. Ciężko na zgrupowaniu kadry narodowej pracuje także Julia Błaszczyk, która już pod koniec miesiąca wystartuje w Mistrzostwach Europy Kadetek w Las Palmas na Gran Canaria. Kadeci Akademii Rugby Orlen Orkan Sochaczew awansowali do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna Macieja Misiaka wywalczyła trzecie miejsce w Krakowie. W Łodzi odbył się turniej finałowy Grand Prix Polski Rugby 7 Juniorów. Tam nasi zdobyli srebro, a my wszyscy odliczamy do weekendowego meczu o brąz. Już w sobotę o 18:00 Orlen Orkan na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej zagra z Lifestyle Catering Arką Gdynia.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
8: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
15: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: Witam was, cieplutko w poniedziałkowy poranek, 6 po 9, tu Radio Sochaczew dla was gra Republikę i Białą Flagę. Uważajcie tam na drogach, bo dzisiejszy poranek to rządził się swoimi prawami, w kilku miejscach drogi poblokowane, a za moment opowiem wam, w jakiej reprezentacji najbardziej opłaca się strzelić gola na Mistrzostwach Świata.

0: 14 minut minęło od 9, moi drodzy, Felix Jen za nami, Village People YMCA, więc będzie można potańczyć w pracy, jeżeli macie wyrozumiałych przełożonych. Do tego oczywiście zachęcamy w Radiu Sochaczew. Będzie Antek Smykiewicz, będzie rozmowa z gościem dnia, natomiast teraz o znów mundialu. Mamy Mistrzostwa Świata w Kanadzie, USA i Meksyku. Sporo drużyn rywalizuje, Polacy się nie dostali. Warto to podkreślać przy każdej okazji. W grudniu FIFA ogłosiła, że dla uczestników Mistrzostw Świata do podziału będzie 727 milionów dolarów, czyli aż o połowę więcej niż podczas ostatniego mundialu w Katarze w 2022 roku. No i to jest tort, który dzielony będzie bez udziału naszych zawodników i PZPN-u. No ale tort to jedno, FIFA płaci, natomiast też są reprezentacje, które płacą za gole, zwłaszcza jeżeli tych goli nie pada zbyt wiele. Strzelasz gole na Mistrzostwach Świata i zostajesz milionerem. Tak dzieje się w Katarze, moi drodzy. Katar mierzył się ze Szwajcarią, no i było 1-1. Szwajcarzy tam mieli sytuację, ale stwierdzili, że nie będą cisnąć. Za to śrubę dokręcił Kuki, zawodnik z Kataru, który wyrównał i katarski fundusz inwestycyjny nagrodzi go po królewsku 3 milionami dolarów w gotówce, a do tego jeszcze samochód Rolls-Royce Phantom wart 550 tysięcy dolarów. I to tylko za gola. No ale jest o co się bić, bo to zaledwie druga bramka Kataru w historii mundiali. No i chyba dla Kukiego było warto pojechać.
1: Radio Sochaczew.

0: Słuchasz Radia Sochaczew.
1: A już za momencik w Radiu Sochaczew rozmowa z gościem dnia. 20 minut minęło od 9. Słyszycie w tym momencie Antka Zmykiewicza z Cudem.

0: Reklama.
1: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia!
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
11: A gośćmi Radia Sochaczew są dziś Dominika Wysocka, sołtys Żukowa. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Pedagog i psycholog w Szkole Podstawowej w Żukowie Anna Gałązka.
13: Dzień dobry.
11: I Iwona Kamińska. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
11: Spotykamy się w związku z zbliżającym się festynem charytatywnym właśnie dla pani Iwony Kamińskiej, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca przy Szkole Podstawowej w Żukowie. Pani zachorowała bardzo poważnie. Proszę opowiedzieć o swojej chorobie.
14: Tak, niestety w ubiegłym roku gdzieś znienacka pod koniec września, w sumie to było 18 września, nie przewidywałam, że coś takiego mnie dopadło. Nigdy, myślę, że nikt nie myśli o czymś takim. Oczywiście mamy styczność z takim, ktoś ma styczność z różnymi chorobami, ale nigdy nie myślimy o tym, że może dopaść to akurat naszą osobę. Także w tamten dzień byłam u swojej kuzynki, która mi tak naprawdę robiła paznokcie i w tamtym momencie mogę powiedzieć, była sytuacja, że rozmawiałyśmy i nagle gdzieś zaczęło mnie wycofywać, odcinać od tej rozmowy i straciłam przytomność. Dostałam ataku padaczki, odcięło mnie całkowicie, byłam bez oddechu, sina leżałam. Kuzynka wezwała szybciutko pogotowie i przyjechało bardzo szybko. Oddech wrócił. Zabrano mnie do szpitala szybciutko. Ja byłam nieświadoma. Świadomość mi wróciła w momencie, kiedy byłam w karetce i pamiętam, że stała moja córka, stał ratownik, później mi znowu odcięło i gdzieś później się okazało, że jestem w szpitalu. Ta świadomość już mi po trochu wróciła, zawołał mnie lekarz, już byłam po rezonansie, gdzie nawet nie miałam świadomości, że miałam rezonans. Lekarz mnie zawołał i mówi do mnie, pani Iwono, weszłam do lekarza i mówiłam, panie doktorze, w ogóle co się dzieje? Co to się dzieje, że ja tutaj się znalazłam? Jak to się stało? Pani Iwono, ma pani guza mózgu. Ja mówię, panie doktorze, słucham, co ja mam? Guza mózgu. Ale mówię, wie pani, jest to zaskroniowo, wytniemy i puścimy do badania, mówi, damy radę. Jestem osobą zawsze taką pozytywną, nigdy nie brałam do siebie takich jakichś ciężkich myśli, że coś tam może być nie tak i nawet tego tak do siebie nie przyjęłam, bo myślę sobie, kurczę, ludzie się borykają z różnymi chorobami. Mają różne rzeczy, znajdują w tej głowie i tam tłuszczaki, nietłuszczaki, różne usuną i po sprawie, tak? Nawet nie pomyślałam, że może to być coś bardzo agresywnego, gdzie w tamtym momencie jeszcze nie wiedziałam. Zostawili mnie w szpitalu, lekarz prowadzący przyszedł i no, muszą usunąć, no tak, okej. Operację miałam, tak jak wspomniałam, 25 września, pod koniec września. Wycięli, okazało się, że jest to glejak. Lekarz, znaczy ja podeszłam, mówię glejak, no okej, okay, no mówię glejak, no tak naprawdę słyszymy o tych nowotworach, różnych rodzajach, o glejakach, ale w momencie, kiedy nie mamy tej styczności, nie mamy świadomości, z czym to się je i jaki to jest, jaki to jest poziom tego wszystkiego, tak?
11: Jest bardzo poważna choroba, ale ta choroba jest do wyleczenia i taką formą na pewno wyleczenia jest wyjazd do Niemiec. No ale jak to w takich przypadkach niestety bywa, kosztuje to dużo. Jaka to jest kwota, jeżeli chodzi o leczenie, pani Dominiko?
12: No tutaj leczenie, które zaproponowano Iwonce w Kolonii w Niemczech, jest to koszt 400 tysięcy złotych. No jest to kwota dla jednych może nie jakaś zatrważająco duża, no bo słyszymy nieraz o zbiórkach, które podawane są w milionach, tak? Natomiast no 400 tysięcy dla przeciętnego obywatela jest to kwota no też bardzo duża. I w związku z tym, że tutaj z koleżanką panią pedagog, psycholog ze szkoły w Żukowie, postanowiłyśmy pomóc tutaj Iwonie, ponieważ no, znamy Iwonkę. My chodziłyśmy razem do szkoły, dziewczyny są sąsiadkami, Iwonki dzieci chodzą do szkoły, do Żukowa chodziły, jedno chodzi, drugie zaraz jeszcze kolejne przyjdzie, także postanowiłyśmy zakasać rękawy, postawić wszystkich znajomych i nieznajomych na nogi, żeby pomóc tę kwotę zebrać, bo mocno wierzymy, że jest to do zrealizowania, dlatego że, no tak jak mówię, oczywiście jest to kwota duża, ale nie nierealna. Zbiórka już trwa, bo możemy wpłacać pieniążki na Się Pomaga, gdzie ta kwota codziennie rośnie. Działamy tutaj, udostępniamy. No ale wiadomo, że często słyszymy o tym, że na początku te kwoty szybko wpływają, a później to się wycisza i wycisza. Więc żeby to ruszyć bardziej, postanowiłyśmy tutaj z panią Anią, że no musimy zrobić coś, żeby ruszyć to, żeby to nie stanęło w miejscu, a żeby tych środków przybywało i stąd też narodził się pomysł festynu charytatywnego na terenie szkoły i no i działamy też, dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj u państwa, no i może tutaj koleżanka opowie właśnie, co my tu chcielibyśmy zaoferować i czego oczekujemy w zamian.
11: Pani Alena Gałązka, bardzo proszę, co tam już macie i na co jeszcze liczycie, na co czekacie, bo też przyszłyście tutaj z apelem, jeżeli chodzi o ten festyn.
13: Bardzo dziękujemy już teraz, już dzisiaj, tym wszystkim osobom, które się tak włączają. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo do ilu przedsiębiorców nie zadzwoniłam, żaden mi nie odmówił. Vouchery, jakieś upominki, drobne gadżety. Dostajemy tego naprawdę całą furę, jest tego bardzo dużo. Tak więc jesteśmy naprawdę przeszczęśliwe, że to tak wygląda. Na samym festynie będzie loteria. Dodatkowo właśnie planujemy przeprowadzenie licytacji. Będą tańsze rzeczy, droższe rzeczy. Tak naprawdę będzie też bardzo dużo wsparcia od dziewczyn z Mokasianek, czyli KGW Mokasianki. One też będą nas wspierały. Będą przygotowywane posiłki, będą robione pierogi, będą hot dogi, popcorn, wata cukrowa. Sporo atrakcji dla małych dzieci, dla dużych. Będzie występ tutaj też prawdopodobnie właśnie pod kierownictwem pani Kasi Proch z naszymi liderkami tutaj słuchaczewskimi.
11: Red Fire.
13: Tak, dokładnie. Tak więc też się bardzo cieszymy, bo Kasia też nam zaproponowała, że się zaangażuje. Jeżeli chodzi o samo wsparcie jeszcze nas i naszej inicjatywy, nie mamy jeszcze sponsora, chcielibyśmy również rozstawić grille i sprzedawać kiełbaski, tak więc tutaj nie mamy, brakuje nam jeszcze tych kiełbasek, planujemy około 250 do 300 takich kiełbasek, takich porcji. Dodatkowo brakuje nam sponsora na wodę i napoje, No i to, co takie dla nas najważniejsze, dmuchańce dla dzieci. To też byśmy chcieli rozstawić, ponieważ myślimy, że to może też zaangażować te rodziny, dzieciaki, żeby przyszły na nasz festiwal.
11: A jak potencjalni sponsorzy mogą się z wami skontaktować?
13: Najlepiej będzie przez Facebooka. Prosimy o kontakt przez Facebooka. Mój profil Anna Gałązka, tutaj koleżanki Dominika Wysocka. Bez problemu nas znajdziecie. Zresztą tutaj sochaczewianie już widzą, bo my tutaj bombardujemy Facebooka po prostu wszyscy z każdej strony udostępnieniami. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję społeczności szkolnej w ogóle, bo nasi rodzice są cudowni i włączają się. Ja mam masę telefonów od rodziców, którzy się pytają, jak mogą pomóc, co jeszcze mogą zrobić. Tak więc naprawdę, jako mała szkoła wiejska, ja jestem pod ogromnym wrażeniem dla tych wszystkich.
12: Ja tylko dodam tutaj, że tak jak tu koleżanka mówi właśnie o tej społeczności szkolnej, która się wiąże z naszą społecznością lokalną, żukowską, bo no, mieszkańcy też już stają tutaj naprawdę na wysokości zadania. Tak jak rodzice tu dzwonią do pani Ani, tak do mnie dzwonią, wysyłają wiadomości, że co trzeba zrobić, że ciasta, jakieś deserki, oni wszystko, gadżety, no wiadomo, gdzieś ktoś pracuje, więc tu może załatwić to, tu może tam, żeby ta złotówka do złotówki, żeby to uzbierać. Więc no, mieszkańcy Żukowa tutaj naprawdę pokazują, że razem możemy dużo i miejmy nadzieję, że tego 27 skala tego wszystkiego wypłynie na koniec dnia. Dlatego też bardzo mieszkańcom dziękuję. Zachęcam dalej do tego angażowania się. Fajne jest też to, że angażują się i dzwonią do nas, czy piszą ludzie, którzy mówią, że na przykład tego dnia nie będą mogli być, bo jest to też taki termin, no jest to pierwszy dzień wakacji, 27 czerwiec. No wiadomo, ludzie mają już jakieś swoje rzeczy zaplanowane, ale mówią, że słuchaj, nie będę mógł być, nie będę mogła być, ale mów, jak mogę pomóc. Mogę przygotować, mogę zrobić ciasto na tą licytację, tak, żeby ktoś tam się poczęstował, żeby zapłacił jakąś symboliczny grosz za to, że właśnie odda przedmiot na licytację. Także naprawdę dziękujemy wszystkim. Dziękuję jeszcze tutaj jako sołtys, podziękuję też swoim koleżankom i kolegom sołtysom oraz radnym z gminy Sochaczew, którzy też zupełnie bezinteresownie włączyli się ja nawet nie zdążyłam jeszcze ich o tym poinformować, bo tak naprawdę dopiero dzisiaj na sesji Rady Gminy zaprosiłam wszystkich do obecności na tej uroczystości i do tego, żeby się zaangażowali, jeżeli mogą, żeby nas wspomogli w jakikolwiek sposób. No więc mówię, dzisiaj to zrobiłam, a już wczoraj od rana dostawałam telefony, że no mogę zrobić to i to, stanę z hot dogami, tu wata cukrowa, tu popcorn. Jest odzew, jest cudowny, dostajemy. Dzisiaj dostałam też od jednej pani radnej rzeczy na licytację, także no jest naprawdę super. Ludzi dobrej woli jest naprawdę dużo.
11: I to jest właśnie tutaj piękne, optymistyczne. Przypomnijmy, festyn charytatywny dla pani Iwony Kamińskiej, która jest razem z nami w sobotę 27 czerwca, początek o 14:00. Zachęcamy do tego, żeby pomóc, bo warto po prostu pomagać i tą sentencją będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gośćmi Radia Sochaczew były panie Dominika Wysocka. Dziękuję.
12: Dziękuję pięknie.
11: Anna Gałązka.
13: Dziękuję.
11: I Iwona Kamińska.
14: Dziękuję.
15: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Kaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 10 minut z groszem do godziny 10. Tu Radio Sochaczew, moi drodzy, i cały czas żyjemy tym, co działo się w ostatnich dniach, czyli dniami Sochaczewa. I podczas jednej z kilku rozmów z Tomkiem Marciniakiem także o klimacie panującym w mieście mówił burmistrz Daniel Janiak.
1: Parafrazując artystkę, która za moment wystąpi na scenie amfiteatru, chcę tu zostać. Jest taki klimat, że warto zostać, mimo tego, że troszkę pogoda przeszkadza, to jak najbardziej... Klimat Dni Sochaczewa, święta mieszkańców, jak najbardziej oddaje to, co się dzieje zawsze w Sochaczewie, czyli mega pozytywna energia.
2: Zapytam o dwie sprawy. Po pierwsze, gdzie jest Filemon?
1: Tak, to druga bluza, którą dzisiaj prezentuję w prototypie. No gdzie jest Filemon? Jeszcze wydaje mi się, że w te wakacje dowiemy się, gdzie ten Filemon się znajduje, ale to nie będę spoilerował.
2: Jak jeździło się dzisiaj odrestaurowanym Jelczem z 1987 roku?
1: Miałem okazję wcześniej podróżować Jelczem, natomiast Jelcz M11 to nasza perełka sochaczewska i cieszy się niesamowitym i dużym zainteresowaniem. Jutro muszę powiedzieć, że spotkamy się z klasykami, ale i miasto Sochaczew, Zakład Komunikacji Miejskiej ma takiego klasyka i tutaj podziękowania dla całego zespołu na czele z panią dyrektor Beatą Furman za to, że autobus wyjeżdża i sprawia uśmiech na twarzy mieszkańców i turystów.
0: Radio Sochaczew. Więcej na to sochaczew.pl, tam fotogalerie, opisy tych fantastycznych wydarzeń i wydarzeń towarzyszących w związku z dniami Sochaczewa. My odliczamy do 10 za 9 minut. Wiadomości w Radio Sochaczew oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515 515 352 lub 661 861 201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
7: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
8: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
7: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
8: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
7: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
8: Chyba tak zrobię.
7: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej również, co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
8: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
7: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
5: Reklama.
11: Mamy godzinę 10. Czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Za paliwo na stacjach kierowcy zapłacą tyle samo, co w weekend. Za litr benzyny 95 trzeba zapłacić maksymalnie 6 zł i 4 grosze, a oleju napędowego 6,40. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje jeszcze do 30 czerwca, a jak wynika z badania Instytutu Polster, zdecydowana większość, bo 78% ankietowanych Polaków chce przedłużenia pakietu ceny paliwa niżej.
5: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Natomiast rząd zapowiada, że nie będzie przedłużał programu CPN, a kierowcy przyznają, że nie są na to gotowi.
13: Nie jesteśmy gotowi, natomiast liczę na to, że na czas wakacji rząd wprowadzi nowe ulgi paliwowe dla rodzin szczególnie.
14: Ja nie jestem gotowy zobaczyć więcej.
15: Raczej bym poszedł w kierunku rozwiązań systemowych, a nie doraźnych, bo to, co robi i obecny rząd, i wszystkie inne, to są tylko i wyłącznie rozwiązania doraźne i pod publikę.
12: Według szefa rządu Donalda Tuska decyzja ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektyw zakończenia konfliktu amerykańskiego amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu. Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego. Do jego podpisania ma dojść w piątek w Szwajcarii. Porozumienie ma oznaczać koniec blokady irańskich portów, otwarcie cieśniny Ormus oraz zakończenie operacji wojskowych w Libanie. Prawdziwy sprawdzian dla obu stron dopiero przed nami, mówi dr Joanna Piechowiak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, bo zgodnie z porozumieniem przez najbliższe 60 dni strony mają usiąść do stołu i negocjować m.in. kwestie irańskiej bomby atomowej.
16: Czy to się wydarzy w przeciągu tych 60 dni? Wydaje się, że jest na to duża szansa, szczególnie ze względu na to, że obie strony konfliktu są już tym konfliktem zmęczone. Iranowi się on, jakby jego dalsze prowadzenie się nie opłaca, dlatego że Iran jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej.
12: W piątek w Szwajcarii na ceremonii podpisania porozumienia z Iranem możliwa jest obecność Donalda Trumpa, który dziś wybiera się do Francji na szczyt G7. Instytut Meteorologii ostrzega przed burzami na północy Polski i silnym wiatrem na wybrzeżu. Alerty burzowe obowiązują przez cały dzień w 7 województwach na północy kraju. Surową karę dostał kierowca, który w piątek wjechał na przejazd kolejowy w Ostródzie i wyłamał szlaban. Drogówka wręczyła mu mandat w wysokości 3000 zł. Z miejsca pracownicy kolei przystąpili do naprawy zapory.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Efektowne zwycięstwa Niemców i Szwedów na Mistrzostwach Świata i mała wpadka Holendrów w ich pierwszym meczu. Zacznę od końca i drużyny, która pozbawiła nas szans na grę w tym turnieju. Szwecja przed chwilą pokonała Tunezję aż 5-1. Mecz klamrą spiął pomocnik Brighton Yasin Ayari, strzelając pierwszą bramkę w 7, a ostatnią w 96 minucie, a po drodze do siatki trafiali jeszcze Aleksander Isak, Wiktor Jokeresz i Matthias Svanberg. Gola dla Tunezji strzelił Omar Rekik. Jeszcze efektowniej mundial rozpoczęli Niemcy od rozbicia debiutanta, czyli Curaçao, aż 7-1. Choć przez chwilę było dość sensacyjnie, gdy w 21 minucie zespół z Karaibów strzelił gola na 1-1, za sprawą Livano Comenensi. Dla Niemców strzelali dwukrotnie Kai Havertz i po jednym razie Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Jamal Musiala, Nathaniel Brown i Denis Undaf. Dużo więcej emocji przyniosły pozostałe dwa mecze. Holandia zremisowała 2-2 z Japonią, choć dwukrotnie prowadziła najpierw po golu Virgila van Dijka, a potem Crescencio Somervilla. Ale najpierw wyrównał Keito Nakamura, a 2 minuty przed końcem meczu Daichi Kamada. I jeszcze dłużej kibice musieli czekać na rozstrzygnięcie w meczu Wybrzeża Kości Słoniowej z Ekwadorem. Jedyny gol padł w 90 minucie, a strzelił go Amad Diallo. Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polski tenisista po raz pierwszy w karierze wygrał turniej rangi ATP 250. W finale imprezy w Hertogenbosch pokonał rozstawionego z numerem 2 Australijczyka Alexa de Minora 6-3, 2-6, 7-6.
13: No, myślę, że wszyscy wiedzą, jak trudny jest to przeciwnik, jak wyjątkowo wybiegany, więc żeby z nim w ogóle rywalizować, musiałem grać naprawdę bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza, że w przeszłości grałem już z nim 2 razy i dwukrotnie pokonywał mnie dość pewnie. Wiedziałem, że muszę zagrać na bardzo wysokim poziomie i w sumie od początku tak było.
19: Dzięki wygranej Majchrzak awansował na najwyższe w karierze 47. miejsce w światowym rankingu. 7-krotny mistrz świata Lewis Hamilton z pierwszym triumfem w barwach Ferrari. Brytyjczyk wygrał wyścig o Grand Prix Katalonii, 7. rundę mistrzostw świata. Na torze pod Barceloną na podium stanęli także jego rodacy George Russell z Mercedesa i obrońca tytułu Lando Norris z McLarena.
17: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Klasyk Genesis Invisible Touch już teraz. 9:05, poniedziałkowy poranek, 15 czerwca, albo właściwie już przedpołudnie z Radiem Sochaczew. Artur Gadowski, za moment dla tych, którym tęsknę do wczorajszych amfiteatrowych atrakcji. Będzie ona, jest ze snu.

0: 17 minut minęło od 10, moi drodzy, tu Radio Sochaczew i teraz zaglądamy do naszych sąsiadów. Często podglądamy, czy to Żyrardów, czy Skierniewice, pod kątem rozwoju piłkarskich drużyn, co tam się dzieje, a tym razem nasze oczy przecieramy ze zdumienia, dlatego że wyczyn 42-latka z pewnością na długo zostanie zapamiętany, zwłaszcza przez żyrardowską policję, no i pracowników komendy. Mieszkaniec Żyrardowa postanowił zabezpieczyć swoje potrzeby higieniczne na kilka najbliższych dekad. Jego łupem padło ponad 1800 rolek papieru toaletowego. No, normalnie białe złoto. I my w minionym tygodniu zachwycaliśmy się, wyczekiwaliśmy dni Sochaczewa, myśleliśmy o koncertach, a tutaj snuł się i knuł plan. No i udało się zwinąć taki towar. No i problem jest podwójny, dlatego że po pierwsze niby papier papierem, bo to tanie, prawda? Ale wartość skradzionego mienia wyceniono na 1070 zł, co w realiach prawnych oficjalnie przenosi ten czyn z kategorii wykroczenia w pełnoprawne przestępstwo. Więc biorąc pod uwagę, co grozi mężczyźnie 42-latkowi z Żyrardowa, myślę, że teraz to dopiero ten papier to naprawdę mu się przyda.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Gdy ci smutno, gdy ci źle, jedź do Otoparku Wójtówka 2B i uśmiechnij się, moi drodzy. Pasza Kebab poleca się właśnie w Otoparku. Kebab na cienkim, dzisiaj to taka propozycja dania dnia. Kebab na cienkim cieście z kurczakiem, oczywiście wołowiną lub mięsem mieszanym, a w zestawie surówka, pomidor, ogórek, cebula, sosy do wyboru i oczywiście napój. Niezła propozycja. Życzę wam smacznego i pamiętajcie, Pasza Kebab, Otopark Wójtówka 2B.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12/14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moski.

0: oczekiwań, prawda, bo też gdy ktoś za bardzo na przykład będzie chciał, żeby oni wygrywali, no to będą zbyt duże oczekiwania. Niemniej jednak, nie wiem jak wy, ja tam im kibicuję. Radio
1: Słuchacze. Reklama. Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie. Janów 82. Telefon 503 325 234.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Zatrudnię wykładowcę i instruktora nauki jazdy w każdym wymiarze czasu pracy. Bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602 498 126.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: No ten gość jak zaśpiewa, to nie ma mocnych na tę barwę głosu. Teddy Swims, Mr. Know It All w Radio Sochaczew, a już teraz czas na...
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: Bar Brothers Gregory to jest to miejsce, do którego zaglądamy, a no i przypominamy, że czynny dzisiaj do 19. Z kolei oni zapraszają na danie dnia, czyli zupa pomidorowa, kotlet schabowy, ziemniaki, sałata z jogurtem i śmietaną. Dodatkowo w ofercie także ryba smażona, a konkretnie jeśli chodzi o gatunki, to smażonego miętusa unik znajdziecie, a także smażoną mirunę. Dostępne także pierogi, między innymi, to też polecają, ręcznie robione domowe, z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie, a po pełne menu wchodźcie także na ich Facebooka.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Gregory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: A w Radiu Sochaczew za 10 minut. Najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Do tego czasu Lady Punk, Zamki na Piasku, za chwilę także Jason Derulo czy Alex Warren.

0: autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
1: Sponsorem jest warsztat samochodowy Beata Krzemińska. Serwis klimatyzacji, wulkanizacji, oczyszczenie filtrów DPF. Sochaczew Chodaków, Pocztowa 3.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
1: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Klub partnerski Legii Warszawa.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.

0: korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
1: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatoo and PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo and PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
6: Tu Radio Sochaczew, jest punktualnie 12.
7: Powołano nową Radę Programową Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. W tym serwisie o ekowymianie na Dniach Sochaczewa akcja jak co roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Będzie też zaproszenie na koncert do szkoły muzycznej. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Sochaczew wręczono nominacje nowo powołanym członkom Rady Programowej Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Znaleźli się w niej doktorzy habilitowani, pułkownicy w stanie spoczynku Juliusz Tym oraz Andrzej Wesołowski, Elżbieta Jakimek-Zapart, pracownik IPN, Maciej Wojewoda, współzałożyciel naszego muzeum i honorowy obywatel miasta Sochaczew, a także Jakub Wojewoda, kierownik w jednym z działów Muzeum Wojska Polskiego oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Sochaczew, który zabrał głos w imieniu nowo powołanej Rady Programowej.
8: Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy powierzyli nam zasiadanie w tej Radzie. Muzeum to eksponaty, ale muzeum nie może istnieć, jeśli nie ma w nim ludzi. Eksponaty też zbierają ludzie, też przynoszą ludzie, a potem misją muzealników jest prowadzenie działań, aby te eksponaty żyły. Myślę, że my jako Rada będziemy wspierać czynnie miasto Sochaczew, dyrektora Radosława Jarosińskiego. Będziemy starali się tak działać, aby wspierać swoją radą, swoim doświadczeniem nasze muzeum, które istnieje już tutaj ponad 50 lat.
7: Są takie atrakcje Dni Sochaczewa, które wracają co roku. Do nich należy ekowymiana, w ramach której Wydział Ochrony Środowiska przekazuje mieszkańcom kwiaty i rośliny doniczkowe w zamian za oddanie zużytych baterii czy świetlówek. Akcja cieszy się rosnącą popularnością. W tym roku kolejka do stoiska z kwiatami sięgała daleko w głąb ulicy Podzamcze.
9: Ostatni rok i ten pokazuje, że jest bardzo duże zainteresowanie oddawaniem baterii i świetlówek w zamian za otrzymany kwiatek, który zostaje zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego. Rzeczywiście, mimo pogody, które niekoniecznie dzisiaj dopisuje, no jest bardzo duże rzeczywiście zainteresowanie. Kolejka jest długa. Pierwsi mieszkańcy to się już ustawili co najmniej godzinę wcześniej w tej kolejce, kiedy my jeszcze rozstawialiśmy stoisko, ale rzeczywiście no bardzo się cieszę, że ta akcja cieszy się takim zainteresowaniem. Mieszkańcy ją zaakceptowali.
7: Mówiła Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Dobiegły końca koncerty dyplomantów Państwowej Szkoły Muzycznej w Sochaczewie. To prestiżowe występy podsumowujące edukację muzyczną. W tym roku na scenie miało okazję zaprezentować się 13 absolwentów szkoły.
10: Zwieńczeniem cyklu tych koncertów dyplomowych będzie koncert dyplomantów, na którym spotkają się wszyscy na jednej scenie. Na tym koncercie również będzie towarzyszyła w niektórych wykonaniach nasza Szkolna Orkiestra Kameralna. I ten koncert odbędzie się 17 czerwca o godzinie 17:30 u nas w sali koncertowej.
11: Serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że aranżacje na orkiestrę zostały jak zwykle specjalnie zrobione dla naszych teraz dyplomantów. Także będzie to premierowe wykonanie. Rzecz nieczęsto spotykana.
7: Mówili Ludwik Skrzypek, dyrektor Szkoły Muzycznej oraz wicedyrektor Katarzyna Orlińska.
12: Policja zakończyła przeszukiwanie posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na byłej działce patomorfolożki Magdaleny H. znaleziono 32 ludzkie płody. Śledczy przez kilka dni przesiewali każdą partię ziemi na pięcioarowej działce. Magdalena H. podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała szczątki, a także dziesiątki tysięcy próbek medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
13: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanej jej czynów. Wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
12: Sąd aresztował 57-letnią kobietę na 3 miesiące. Równolegle samorząd lekarski wszczął postępowanie dyscyplinarne w sprawie kobiety, mówi rzecznik Jakub Kosikowski.
14: Z jakiego powodu ktoś zabiera posesyjne tkanki ludzkie, w tym wypadku płody, do domu i zakupuje w ogródku? Także to dla nas jest niewyobrażalna, powiem szczerze, sytuacja.
12: Prokuratura sprawdza, skąd pochodziły płody i czy kobieta działała sama. Magdalenie H. grozi do 12 lat więzienia. Wstrzymanie działań wojennych i otwarcie cieśniny Ormus to założenia wstępnego porozumienia między Waszyngtonem a Teheranem. Nie oznacza to jeszcze pełnego pokoju, mówi Jarosław Kociszewski z Fundacji Bezpieczeństwa i Rozwoju StratPoints. Już na tym etapie obie strony konfliktu różnią się w przekazie odnośnie do cieśniny Ormus.
15: Trump stwierdził, że ropa powinna zacząć, ma zacząć płynąć, ale tutaj pojawiają się różnice, bo Trump stwierdził, że bez żadnych przeszkód, natomiast Irańczycy podkreślają, że będą pobierać opłaty, bo na ich warunkach.
12: Po informacji o porozumieniu staniała ropa naftowa. Baryłka Brent kosztuje około $80.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 14 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie okolicach. Aktualnie, czy będzie nieco cieplej? No tak do 17, maksymalnie późnym popołudniem. Także tyle dzisiaj wyciśnie, jeśli chodzi o temperaturę, ta pogoda. Jeśli chodzi o chmury, no to dzisiaj intensywnie i pochmurno przez cały dzień właściwie, ale późnym popołudniem trochę więcej słońca mamy zobaczyć. No i przelotne opady przez cały dzień się mogą pojawiać. Ciśnienie niskie 1006 hektopaskali, wiatr umiarkowany powieje z prędkością 31 km na godzinę.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Dzisiaj mamy w kalendarzu taki dzień jak Dzień Wiatru, ale ten wiatr dzisiaj nie będzie na tyle intensywny, że można powiedzieć, że świętuje pełną parą. I także taki dzisiaj dzień w kalendarzu. W kalendarzu także na przykład Ogólnopolski Dzień Dogoterapii, tak jest. Albo Światowy Dzień Praw Osób Starszych, 15 czerwca, a poniedziałek imieniny obchodzą Jolanta, także widz. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich solenizantów, a to jest Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki za kilka chwil, także nasz dzisiejszy hit dnia. Co nim będzie? Jaki ponadczasowy przebój tym razem zagramy? O tym już za chwilę. Oskar Tomczyk. Cześć ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: W Hicie dnia. Dzisiaj przenosimy się do Rumunii, bo właśnie tam powstała ta piosenka Edward Maja, Vika Gigulina, Stereo Love, czyli ponadczasowy przebój.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: 94,9 FM.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej.

0: jak wam się podoba nowe Dawid Podsiadło na błysk. A jak wam się podobały koncerty podczas dni Sochaczewa? To jest pytanie ważniejsze dla nas tutaj wszystkich w Sochaczowej okolicach. No bo tak, How We Met, Farba, Urszula, Ira, Abba Classic. No to tylko część tych artystów, których na scenie Sochaczewskiego Amfiteatru mogliśmy zobaczyć i usłyszeć. Jak to wyglądało z perspektywy naszego obiektywu Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl? Właśnie na tym portalu znajdziecie fotorelacje, także być może, jeśli chcecie się poszukać na naszych zdjęciach, no to wchodźcie tam koniecznie i się szukajcie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
2: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, GOES i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na ciebie.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta. Gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
5: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
1: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.

0: Modern Talking, You Can Win If You Want w Radiu Sahacze w 20 minut do 13. A tymczasem podsumowujemy sobie dni Sahacze 2026. No na przykład, wczoraj na scenie zobaczyliśmy Rafała Brzozowskiego. To w jakim momencie kariery jest aktualnie? Pytał go nasz człowiek Łukasz Matusiak, bo jak się okazuje, słuchajcie, Rafał Brzozowski pracuje nad zupełnie nowym materiałem.
1: No przerwa wynika też z tego, że po prostu jakby no, trzeba czasem
2: coś przeżyć, żeby
1: znaleźć jakiś taki moment, tak, żeby było trochę oddechu, wiesz, bo jak się dużo pracuje, dużo jest stałej pracy w telewizji, potem jest przerwa, to przychodzi taki moment, że faktycznie chce się coś tworzyć i robić nowe rzeczy. I ten moment przyszedł, więc ja tam w ubiegłym roku jesienią zacząłem dużo pracy nad piosenkami i one powoli będą się teraz ukazywać. Właśnie to jest taki najlepszy czas, jeżeli muzyk jest non-stop w swojej pracy, no to rzeczywiście wydaje te piosenki na bieżąco, a jeżeli idziesz do telewizji, pracujesz przy jakichś formatach, no to niby to się robi, bo to się wydaje, to oczywiście tam jakieś piosenki wydawałem, ale nie tak, żeby się na tym mocno skupić.
0: No właśnie, po 4 lata przerwy od nagrywania miał Rafał Brzozowski, a teraz powraca z nowym materiałem. No i ciekawe, co to będą za numery. Jak wam się podobał koncert Rafała? Dajcie znać. Możecie pisać do nas na Facebooku i Instagramie.

0: Reklama.
1: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marek, szefowa cię prosi.
9: Potem.
8: A teraz co robisz?
9: Walczę z potem.
8: Zrób to skutecznie.
9: Ale jak?
8: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
10: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
11: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania.

Make Monday w Radiu Sochaczew. Za kilka chwil punktualnie o 13 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. o sochaczewskim tygodniu seniora, bo organizacja takiego tygodnia przed nami. Będzie także o kronice kryminalnej, ponieważ pewien 42-latek został podejrzany o kradzież 1800 rolek papieru toaletowego. Tak. Już za chwilę więcej szczegółów na temat tej interesującej sprawy. O tym punktualnie o 13 na 94,9 FM.

0: 105.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Miłego słuchania życzy sponsor programu Solar Innova. Fotowoltaika z magazynami energii. Lubieje w 3D przy obwodnicy.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor, Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
5: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
0: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
11: Na zegarach już prawie 13, czas sprawdzić, co słychać w Sochaczewie i okolicach.
12: Przybywa sieci gazowej w Sochaczewie, to na początek serwisu. Dofinansowanie zewnętrzne wesprze organizację Sochaczewskiego Tygodnia Seniora. W tym serwisie powiemy też o zaskakującej kradzieży u naszych sąsiadów. 42-latek podejrzany o kradzież 1800 rolek papieru toaletowego. W tym przypadku sprawdziło się powiedzenie, okazja czyni złodzieja. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. przybywa sieci gazowej w Sochaczewie. Wskazują na to dane raportu o stanie miasta. Informacje na ten temat przedstawił podczas sesji Rady naczelnik Wydziału Infrastruktury Sławomir Dragański.
13: Dostawą gazu do miasta zajmuje się spółka Entry Polska, której sieć na koniec minionego roku wynosiła ponad 87 km. W 2025 roku dobudowano jeszcze 291 metrów tej sieci. Całkowita liczba klientów punktów poboru wynosi 1779, z czego 1618 stanowią gospodarstwa domowe.
12: Urząd Miasta z dofinansowaniem dla sochaczewskich seniorów. Udało się skutecznie złożyć wniosek w ramach programu Aktywni Seniorzy ASY. Pieniądze wesprą organizację zaplanowanego na jesień Tygodnia Seniora. O szczegółach Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
14: W tamtym roku już podejmowaliśmy taką inicjatywę, natomiast w tym roku te środki, które pozyskaliśmy, pozwolą nam na rozbudowanie oferty. Być może więcej seniorów skorzysta, być może te badania będą jeszcze szersze. Teraz będzie zapytanie ofertowe i wyłonimy dostawcę na Białe Miasteczko dla Seniorów podczas Tygodnia Seniorów na jesieni.
12: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Michał Orliński z nową propozycją dla miłośników piłki nożnej. Chodzi o turniej czterech boisk, wyjątkowy cykl rozgrywek, który tego lata odwiedzi aż cztery gminy naszego powiatu. W turnieju wystąpi tylko 8 drużyn.
15: Każdy turniej odbędzie się w innej gminie, a gospodarzami tych czterech turniejów będą gmina Iłów, gmina Młodzieszyn, gmina Nowa Sucha, a także gmina Teresin. Spędźmy te wakacje na sportowo w powiecie sochaczewskim.
12: Patronat nad wydarzeniem objęła starosta Jolanta Gonta. Pierwszy turniej odbędzie się w Iłowie 11 lipca. Michał Orliński zachęca już tylko do kibicowania, ponieważ w ciągu kilku dni lista chętnych do udziału w wydarzeniu się zapełniła. A teraz wieści z Komendy Policji w Żyrardowie. Tamtejsi policjanci zatrzymali 42-letniego mieszkańca podejrzanego o kradzież 36 opakowań papieru toaletowego, w których znajdowało się łącznie 1800 rolek. Wartość skradzionego towaru oszacowano na 1070 zł. Do zdarzenia doszło przy jednym z marketów na terenie Żyrardowa. Jak ustalili funkcjonariusze, sprawca zabrał towar pozostawiony na palecie przed sklepem. W zatrzymaniu podejrzanego pomogła analiza monitoringu oraz zgromadzonych informacji. Teraz 42-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. O jego dalszym losie zadecyduje sąd.
16: Wiadomości ekonomiczne.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
20: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłaszać się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
21: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
20: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
21: I rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
20: A program skierowany jest głównie do młodych, dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego w nadmorskich gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
22: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
20: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie, a kontrole potrwają do końca września. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżenie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca i jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu.
17: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
18: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
19: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
11: Tak jest, dobrze słyszycie. Na początek 13 Stevie Wonder, Part-Time Lover w Radio Słuchacze. Za chwilę także u nas muzycznie Mrozu, pojawi się także Ina, a także Andy Dust i Karis ich Zokaria. Oskar Tomczyk, cześć ponownie. Jeszcze więcej muzyki na 94 i 9 FM.

0: Tu Radio Sochaczew. Do tego, jak wyglądały tegoroczne dni Sochaczewa, jeszcze będziemy wracać, jeszcze o tym będziemy mówić nie raz, nie dwa. Natomiast już za moment, także szerzej, sprawdzimy, co słychać w całym województwie. Tak jest, o najnowszych wiadomościach z Mazowsza już za moment wam powiemy.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama.
18: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
19: Samorząd Mazowsza rozwija sieć dziennych domów pobytu. Kolejne zabytki ze wsparciem sejmiku województwa. Za chwilę szczegóły. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam. Marta Komorowska-Nowak.
18: Co słychać na Mazowszu?
19: Mazowsze rozwija sieć wsparcia dla osób z chorobami otępiennymi. W 2020 roku samorząd Mazowsza rozpoczął pilotażowy program tworzenia sieci miejsc, które miały zapewnić w ciągu dnia terapię. Kluczowe dla osób chorujących jest stosowanie metod, które spowalniają lub nawet zatrzymują rozwój choroby, mówi marszałek Adam Struzik.
20: Chodzi tutaj, aby tym ludziom dać szansę, aby przez co najmniej 8 godzin podlegali takiej opiece pielęgniarskiej, no a to też pomaga odpocząć ich rodzinom.
19: Dzienne domy pobytu są wielkim wsparciem dla rodzin osób chorujących, dodaje członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
21: To też jest takie przedsięwzięcie, które zatrzymuje chorobę otępienną, ale także daje wytchnienie już członkom rodziny, też edukując ich, jak opiekować się osobami osobami właśnie starszymi z otępieniem.
19: Dzięki tegorocznemu dofinansowaniu przez 3 kolejne lata na terenie województwa mazowieckiego będzie działać 15 dziennych domów pobytu. Samorząd Mazowsza przekazał na ten cel w sumie ponad 45 milionów złotych.
0: Mazowsze dla zabytków.
19: Mazowsze pod względem liczby obiektów zabytkowych zajmuje drugie miejsce w Polsce. Niektóre z nich wymagają często bardzo kosztownych prac, żeby jak najdłużej cieszyć oko mieszkańców i turystów. Stąd też wspieramy ich po raz kolejny w ramach programu Mazowsze dla zabytków. Mówi marszałek Adam Struzik.
2: No, w czasach, w których jest bardzo trudno wygenerować przez różne instytucje, przez właścicieli, tak? To są różni właściciele. Instytucje publiczne, ale też parafie, kościoły. To bardzo trudno im jest samemu ratować te zabytki czy rewitalizować, więc taka pomoc jest po prostu niezbędna.
19: W tym roku wsparcie trafi do aż 138 beneficjentów. Pomoc można było otrzymać na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Dzięki programowi zachowujemy dziedzictwo Mazowsza dla przyszłych pokoleń, dodaje Katarzyna Bornowska, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
22: Zabytki to nie jedynie budynki, budowle czy kościoły. To przede wszystkim wartość historyczna, która buduje naszą tożsamość, pozwala zapoznać się z historią i tworzyć naturalny dialog między pokoleniami.
19: Opiekunowie zabytków otrzymają łącznie ponad 13 milionów złotych.
0: W drodze.
19: Warszawska Kolej Dojazdowa może już korzystać z nowego pociągu sieciowego. To pojazd techniczny, służący głównie do prac przy kolejowej sieci trakcyjnej WKD. Nowy pociąg został wykonany zgodnie z najwyższymi standardami, stwierdza Michał Panfil, prezes zarządu Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
23: Ten pociąg jest najnowocześniejszy, wykonany zgodnie z planem i zastąpi pociąg, który przez 35 lat służył naszej spółce.
19: Pociąg ma przede wszystkim służyć zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerów, mówi Emil Sawicki, członek Rady Nadzorczej WKD.
24: Ten pociąg jest wykorzystywany w codziennej pracy, szczególnie w nocy, do tego, aby dbać o bezpieczeństwo codziennych przejazdów naszych składów i bezpieczeństwo pasażerów. On utrzymuje sieć, trakcję, ale też jeżeli jest konieczność przycinania drzew, to też pracownicy dbają o to, żeby po tym kątem było bezpiecznie.
19: Koszt zakupu pociągu to ponad 14 milionów złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego.
0: Co w szpitalach?
19: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu oddaje do użytku jeden z najnowocześniejszych traktów porodowych w Polsce. Na pacjentki czekają komfortowe i przyjazne sale przystosowane do porodów rodzinnych. Cieszę się, że ta inwestycja została zrealizowana, mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
25: Ja się bardzo cieszę, że do tej inwestycji doszło, że udało się gromadzić na tyle środków też w samorządzie województwa mazowieckiego.
19: To część największej modernizacji oddziału położniczo-ginekologicznego od 25 lat. W ten sposób dbamy o komfort pacjentek. Dodaje Magdalena Nowacka, radna województwa mazowieckiego.
26: To jest inwestycja, która na pewno pozwoli zadbać o komfort i bezpieczeństwo pacjentek, ale także poprawi warunki pracy całemu personelowi medycznemu.
19: Inwestycja jest częścią kompleksowej modernizacji klinicznego oddziału położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej, na którą samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył ponad 25 milionów złotych.
0: Gdzie na weekend?
19: 13 czerwca zapraszamy na kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Nowym Mieście nad Pilicą. Na Mazowszan czeka moc atrakcji, plenerowe gotowanie oraz degustacja potraw regionalnych, pokazy iluzjonisty czy bezpłatne badania lekarskie. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
27: 13 czerwca zapraszamy na Mazopiknik do Nowego Miasta nad Pilicą. Gwiazdą wieczoru będzie Blanka, a do tego warsztaty tańca z Rafałem Maseraka. Będziemy razem się bawić z Arletą Lemańską i degustować potrawy regionalne wspólnie z Łukaszem Konikiem.
19: Mazopiknik odbędzie się w Parku Nadpilicznym w Nowym Mieście nad Pilicą. Zapraszamy od godziny 13 do 22.
0: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Kręcący się lekarze. Tak można by przetłumaczyć ich nazwę, czyli Spin Doctors, Two Princes w Radiu Sochaczew. 22 minuty do 14, do Dni Sochaczewa, które za nami będziemy jeszcze wracać. A teraz słówko o tym, co przed nami, bo sochaczewianie mocno zmobilizowali się, by pomóc w zbiórce potrzebnej kwoty na leczenie onkologiczne mieszkanki gminy Sochaczew Iwony. No i rzeczywiście wiele imprez przed nami właśnie z takim nastawieniem charytatywnym, na przykład piknik rodzinny połączony z akcją charytatywną w Karwowie. To wydarzenie już nie tak znowu daleko, no bo już w najbliższą niedzielę 21 czerwca. Oprócz tego 27 czerwca festyn charytatywny w Żukowie, również właśnie dla Iwony, no i właśnie ta akcja, która zjednoczy mieszkańców gminy Sochaczew i nie tylko. Jak będą wyglądały najbliższe dni właśnie pod tym kątem. O tym piszemy szerzej na tusochaczew.pl. Wchodźcie i sprawdzajcie. No i przychodźcie na te właśnie wydarzenia.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Korzuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82.

0: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
1: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Kożuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
2: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
3: Kopelatko w boju.
4: Ty ducha we mnie masz.
2: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
11: Reklama.
12: Ja się staram.

0: Madonna, Like a Prayer w Radiu Sahacz w 9 minut do 14. Wtedy też najnowsze wiadomości z Sahaczowej okolicy, w których przeniesiemy się m.in. do gminy Brochów, bo to kolejny samorząd w powiecie sahaczewskim, który radni pochylili się nad uchwałą o absolutorium i wotum zaufania dla wójta. O tym już za chwilę.
1: Radio Sahaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
7: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
0: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
12: Na zegarach punktualnie 14. Sprawdźmy, co słychać w Sochaczewie i okolicach.
13: Uroczysta sesja Rady Miasta z gościem specjalnym Markiem Neymanem, współautorem przygód o Filemonie i Bonifacem. Wójt gminy Brochów Piotr Szymański z absolutorium za wykonanie budżetu i wotum zaufania. Gmina Sochaczew pozyskała drewno pochodzące z wycinek pod budowę portu Polska. Drewno trafi do najbardziej potrzebujących mieszkańców. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Odśpiewaniem hymnu i odegraniem hejnału Sochaczewa rozpoczęła się piątkowa uroczysta sesja Rady Miejskiej inaugurująca obchody Dni Sochaczewa. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili znamienici goście, w tym honorowi obywatele miasta Sochaczew i gość specjalny Marek Neyman, autor między innymi przygód kota Filemona i Bonifacego, którego twórczość i związki z naszym miastem były przyczyną powstania kociego pomnika na placu Kościuszki.
14: Są historie znane, czasami delikatnie zakurzone, są historie niepoznane. I jako burmistrz Sochaczewa powiedziałem, że takie historie będę odkrywał. Czasami się mówi, cudze chwalicie, swego nie znać. Ale my swoje znamy i o tym głośno mówimy. Jestem niesłychanie wzruszony, że dzisiaj na sali jest pan Marek Neyman, twórca kota Bonifacego, twórca kota Filemona. I muszę państwu powiedzieć, że ja tę historię całkiem przypadkowo poznałem 10 lat temu. I wtedy nie myślałem, że zostanę burmistrzem, ale pomyślałem sobie wtedy tak, że jak kiedyś będę miał możliwość, to doprowadzę do tego, że taki kotek w Sochaczewie powstanie. I kotek robi niesamowitą robotę.
13: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Głos zabrał też sam Marek Neyman.
15: Jestem bardzo wzruszony. No nie ukrywam tego. Kot Filemon już był w wielu miejscach, był w wielu postaciach, w wielu formach, ale jeszcze na sesji nie był. Cieszę się niezmiernie, bo to jest podarunek nie dla mnie, ale dla rzeszy czytelników, którzy się uzbierały przez ponad 50 lat.
13: Za nami bardzo ważna sesja Rady Gminy Brochów. Radni podjęli decyzję w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania oraz absolutorium za wykonanie budżetu w zeszłym roku. W wyniku głosowania radnych obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie 14 głosami za, przy jednej radnej nieobecnej.
16: Dzisiejsza sesja jest dla mnie wyjątkowym momentem. To chwila, w której możemy zatrzymać się na moment i spojrzeć na kolejny rok współpracy, wspólnej pracy dla naszej gminy. Kiedy analizujemy budżet, widzimy liczby, dochody, wydatki i wskaźniki, ale za każdą z tych liczb stoją ludzie. Miniony rok był czasem ciężkiej pracy, ale także czasem wielu powodów do satysfakcji. Wszyscy chcemy jednego, aby gmina Brochów była dobrym miejscem do życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Razem możemy pisać kolejne rozdziały historii naszej gminy. Niech będą to rozdziały, które dumne będą także przyszłe pokolenia mieszkańców gminy Brochów.
13: Dziękował wójt Piotr Szymański, który otrzymał gratulacje i kwiaty. Nie zabrakło także okolicznościowego tortu. Szczegóły na tusochaczew.pl. Gmina Sochaczew pozyskała drewno pochodzące z wycinek pod budowę portu Polska. Po wcześniejszym przygotowaniu, którego dokona Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i obeschnięciu, drewno będzie sukcesywnie przekazywane najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Listę osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia na bieżąco gospodarki komunalnej i obeschnięciu, drewno będzie sukcesywnie przekazywane najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Listę osób kwalifikujących się do otrzymania wsparcia na bieżąco przygotowywał będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, kierując się sytuacją życiową i materialną mieszkańców. Dlatego jest prośba o zgłaszanie zapotrzebowania właśnie do GOPS-u.
17: To koniec programu CPN. Premier Donald Tusk poinformował, że z końcem czerwca rząd zakończy projekt ceny paliw niżej. Zgodnie z jego założeniami obniżono VAT i akcyzę na paliwa, dlatego benzyna była na stacjach tańsza. Ale płacił za to budżet państwa miesięcznie ponad 1,5 miliarda złotych. Koniec programu ma związek z poprawą sytuacji na Bliskim Wschodzie i spadkiem cen ropy naftowej. A w piątek w Szwajcarii Stany Zjednoczone i Iran mają podpisać wstępne porozumienie pokojowe. Wcześniej w Dosze, jak donosi agencja AFP, strony przeprowadzą rozmowy przygotowawcze, mówi Sheikh Bas Sharif, premier mediującego Pakistanu.
18: Oficjalna ceremonia podpisania historycznego porozumienia, jeśli Bóg pozwoli, odbędzie się w piątek 19 czerwca w Genewie.
17: Jeśli Iran będzie przestrzegać tej umowy, odmieni to Bliski Wschód na następne 50 lat, mówi w Fox News wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance.
18: Ono zakończy wojnę, sprawi, że Bliski Wschód stanie się regionem bardziej atrakcyjnym dla inwestycji, przyniesie dużo dobrobytu.
17: Wojna wybuchła pod koniec lutego. Amerykanie wspólnie z Izraelem zaatakowali Iran z powietrza. Prokurator skazany łącznie na 25 tysięcy złotych kary za poczęstowanie ciastkami z marihuaną. Ma zapłacić kobiecie, którą nimi poczęstował, 5 tysięcy złotych zadośćuczynienia, 10 tysięcy wpłacić na cele związane ze zwalczaniem narkomanii i 10 tysięcy jako grzywnę. Poza tym przez 5 lat nie będzie mógł pracować jako prokurator. 51-letni prokurator poczęstował poszkodowaną w pokoju hotelowym w Lublinie.
19: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczeń.

0: Pieczenia, Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: No, jakby to słońce tak trochę próbowało się zza tych mur przedostać, prawda? No i tak będzie wyglądało to popołudnie poniedziałkowe w Sochaczewie okolicy. Na termometrach cały czas 16 stopni Celsjusza, to się nie zmienia, odczuwalna temperatura na poziomie 13. Ciśnienie niskie 1007 hektopaskali, a wiatr umiarkowany 33 km na godzinę. No i mimo tego słońca, które za tych chmur się próbuje przedostać, no to pamiętajcie, że możliwe przelotne opady.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Tu Radio Sochaczew, a w tej godzinie także rozmowa z naszym popołudniowym gościem. Kto nim będzie i o czym będziemy rozmawiać? No to będziemy zdradzać już za chwilę. Manam, Lipstick on the Glass na początek 14. Za chwilę Robin Schulz, za moment Head the Way, a także Sanach. Oskar Tomczyk. Cześć, witajcie!

by złapać tlen. Uciekam sobie hen, gdzie w szampanie ciągle są kąpiele. Trochę mi wstyd na każdą małą myśl, gdy wspominam smutne te wieczory.

0: Już jest w naszym studiu poseł Mirosław Adam Orliński, który dzisiaj będzie popołudniowym gościem Radia Sochaczew i opowie o aktualnościach z Sochaczewa i okolic, ale nie tylko. Już za chwilę ta rozmowa właśnie u nas na 94.9 FM. Zostańcie z nami. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
4: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
5: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Rządu Województwa Mazowieckiego.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
10: A w naszym studiu poseł na Sejm dr Adam Orliński. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
10: Kilka ważnych tematów. Jesteśmy za posiedzeniem Sejmu, na którym procedowano dwie ważne ustawy. O tych, znaczy między innymi oczywiście chcemy powiedzieć o dwóch ważnych. Jedna z nich dotyczy patostreamingu, czyli zakazu patologicznych treści w internecie.
11: Szanowni Państwo, rzeczywiście ostatni tydzień to był tydzień sejmowy, w którym obradowaliśmy kilkanaście projektów ustaw, kilkanaście różnego rodzaju problemów, które staraliśmy się w tych ustawach rozstrzygnąć. I rzeczywiście temat niezwykle nośny, temat, który nawet w opinii takiej publicznej, już mogę powiedzieć, że od dłuższego czasu, czy nawet od około dwóch lat, budził pewne kontrowersje, to właśnie temat patostreamingu. Tak jak wiemy doskonale, jest to publikowanie, relacjonowanie na żywo za pieniądze, aby osiągnąć jakieś korzyści osobiste, korzyści majątkowe. Często jest to podbijane właśnie poprzez pokazywanie wulgarnych, przemocowych, często takich antyludzkich nawet można powiedzieć zachowań, promowanie tego, czy znęcanie się na przykład nad zwierzętami. No i ludzie posuwali się w tych różnego rodzaju relacjach coraz dalej. To budziło ogólny sprzeciw społeczeństwa, także wśród klasy politycznej, co pokazało to głosowanie właśnie w zeszłym tygodniu w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej,

0: że praktycznie ogromna większość, 99% nas głosowało za przyjęciem tego projektu ustawy. Teraz po głosowaniu w Sejmie trafi on do Senatu, potem najprawdopodobniej biurko pana prezydenta. Natomiast można powiedzieć, że lada dzień te przepisy powinny wejść w życie. Konkretny artykuł kodeksu karnego i to też pokazuje ogromną wagę tego przedsięwzięcia, bo zapisujemy to wprost, tak jak wszystkie poważne przestępstwa, wszystkie działania i przestępstwa na skutek zdrowia, życia drugiego człowieka. Tak samo tutaj ten patostreaming zostaje wpisany do kodeksu karnego. Kara zagrożenia pozbawienia wolności na kilka lat. Te wszystkie czyny, takie patologiczne bym powiedział, relacjonowanie tego właśnie w internecie będzie karane i mamy nadzieję, że to będzie taki poważny straszak, mówiąc kolokwialnie, dla tych wszystkich osób, które mieniły się jakimiś twórcami internetowymi, osobami, które tutaj pokazują te treści dla nas, dla większości społeczeństwa, nie do zaakceptowania. Muszę powiedzieć, że to jest jeden z tych takich ważnych kroków, które musimy uczynić, aby nasze dzieci przede wszystkim były bezpieczne w internecie. Kolejnym pomysłem, który mam nadzieję będziemy rozpatrywać, to jest ten zakaz korzystania właśnie w szkole ze smartfonów, rozszerzenie tutaj pewnej ochrony w tym względzie, no ale to jest bardzo znaczący krok, to zostało przyjęte na tym Sejmie. Patostreaming, czyli udostępnianie i korzystanie przede wszystkim właśnie na środkach finansowych przez te osoby, które zarabiały na tym ogromne pieniądze. To też powodowało, że to budziło kolejne demony, czyli osoby, które w ten sposób chciały zarabiać na życie, bo widziały, że w taki sposób bardzo wulgarny, przemocowy, można coś udostępniać i można z tego w życiu codziennym funkcjonować. Bardzo ważny krok, zmiany w kodeksie karnym. Bardzo z tego tytułu się cieszę. Też byłem posłem, który w imieniu klubu ten projekt właśnie omawiał. Uczestniczyłem w komisji, bo jestem członkiem właśnie komisji kodyfikacyjnej do zmian i do spraw zmian w tych wszystkich kodeksach. Niezwykle ważny krok. To także w opinii publicznej, jak rozmawiałem po posiedzeniu Sejmu z wieloma znajomymi, dało się odczuć i dało się zauważyć w internecie debatę na ten temat i rzeczywiście docenienie tego, że wreszcie to zostaje uporządkowane. Nie było to też łatwe, bo tutaj ta działalność jest skomplikowana i ci wszyscy, którzy prezentują takie treści, szukają furtek dla siebie, ale bardzo dobrze to wprowadziliśmy. Drugim też takim ważnym projektem, który rozpatrywaliśmy na tym posiedzeniu Sejmu, to były te osobiste konta inwestycyjne. Też niezwykle ciekawe, zwłaszcza z punktu widzenia indywidualnych osób, które być może nie są graczami giełdowymi, ale osobami, które chcą inwestować tutaj w rynek kapitałowy, które chcą inwestować w obligacje na przykład Skarbu Państwa i ten projekt miał pierwsze czytanie. Teraz rozmawialiśmy o nim na Komisji Finansów. Mam nadzieję, że lada dzień też już zostanie wypracowany ostateczny projekt, czyli to osobiste konta inwestycyjne dla wszystkich osób indywidualnych do 100 tysięcy i te inwestycje właśnie w ramach obligacji, właśnie w ramach różnego rodzaju inwestycji nas wszystkich jako obywateli byłyby zwolnione z podatku Belki. Wszyscy, którzy posiadają jakiekolwiek konta oszczędnościowe, lokaty bankowe wiedzą doskonale, że jeżeli ta lokata jest oprocentowana na kilka procent, to na koniec, jak te środki wpływają na nasze konto, to zabiera się z tego tytułu podatek Belki, który wynosi 19%. Tutaj te osobiste konta inwestycyjne po pierwsze miałyby nas uczyć inwestowania, po drugie byłyby zwolnione z tego podatku Belki, więc to też byłaby zachęta, że ten cały zysk trafia na nasze konta. Myślę, że są dwie bardzo ważne ustawy, które po tym Sejmie przyjęliśmy. Prócz jeszcze ta ustawa o ochronie zwierząt, gdzie to był wspólny projekt koalicyjny, poselski projekt, także prezydencki, gdzie tutaj dopracowaliśmy tą ustawę. To pokazuje, że też zajmujemy się konkretnymi sprawami, które staramy się w ramach tego ustawodawstwa rozwiązywać.
1: Przechodzimy do kolejnej ustawy, która już działa od zeszłego roku. Mówię o ustawie i programie OLIOC, czyli Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W tym roku kontynuacja tego programu. W jego ramach do powiatu sochaczewskiego wpływają kolejne pieniądze.
0: Szanowni Państwo, rzeczywiście ten program dotyczący ochrony ludności i obrony cywilnej funkcjonuje od zeszłego roku. Po raz pierwszy w 2025 roku można było z tych środków korzystać. Teraz mamy kolejny rok, rozszerzamy także ten nabór. Warto zaznaczyć, że w ramach tych programów, tych działań i zyskał nasz szpital w Sochaczewie i powiat sochaczewski, który w tym roku otrzymał blisko 2,5 miliona złotych dofinansowania na projekty ważnych inwestycji właśnie związanych z naszym bezpieczeństwem, ale także poszczególne gminy. Możecie Państwo się z tym zapoznać, wpisać to w internet, uzyskać te dane. To są konkretne środki, które płyną właśnie z rządowego funduszu, właśnie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poprzez ten program, który przyjęliśmy, bo to bezpieczeństwo odmieniane przez wszystkie przypadki dla nas jest niezwykle ważne, niezwykle cenne. Warto zauważyć, że w ramach tego programu także jednostki Straży Pożarnej zostały wprost wpisane właśnie do tego cyklu inwestycyjnego i tych działań. Także Państwowa Straż Pożarna, gdzie tylko tutaj do powiatu sochaczewskiego, do miasta Sochaczew, do naszej Państwowej Straży Pożarnej w tym roku trafiły dwa nowe średnie samochody o wartości około 3 milionów złotych. To są konkretne środki, konkretne inwestycje i ten właśnie rządowy program zapewnia to wsparcie. Na Mazowszu to jest kilkaset milionów złotych w skali roku, w skali całego programu na lata 2025-2026, w skali całego kraju to będzie kilkanaście miliardów złotych. To pokazuje, jak mocno ta ustawa zmienia naszą rzeczywistość, daje szanse inwestycyjne i tak jak powiedziałem, na przykładzie naszego powiatu, nawet tutaj powiatu sochaczewskiego, taka kwota na konkretne inwestycje, przygotowanie tej całej dokumentacji, to są miliony złotych, które tutaj wpływają.
1: Jeszcze mamy 3 minuty i 2 wątki. Jeden taki, który wzbudza zawsze duże emocje. Mam na myśli migrantów. Wszedł w życie pakt migracyjny w Unii Europejskiej. Jak się tutaj Polska ma do niego?
0: Rzeczywiście, szanowni państwo, to w piątek zaczął obowiązywać w ramach całej Unii Europejskiej pakt migracyjny, ale to, co ważne i to, co też państwo możecie sprawdzić, wpisując to na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach dokumentów unijnych, Polska nie jest objęta tym paktem migracyjnym. Polska z tego paktu jest wyłączona. Nie będzie żadnej przymusowej relokacji migrantów ani ponoszenia opłat, tak jak często tu w debacie publicznej, w opinii społecznej kwestionuje, że kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy euro za nieprzyjęcie tych migrantów będzie trzeba płacić. Zapraszam państwa do zapoznania się z tym na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji czy na stronach instytucji europejskich. Polska z tego paktu została wyłączona. Ten pakt nas nie obowiązuje. Nie będziemy musieli przyjmować żadnych migrantów i mówiliśmy o tym wprost w stanowisku rządowym i rzeczywiście te decyzje zostały tutaj konkretnie podjęte. Największe narażenie w ramach tego paktu migracyjnego i to też jest ujęte w tym dokumencie mają te państwa, gdzie tych osób jednak najwięcej przybywa, czyli Cypr, Hiszpania, Grecja, te państwa, gdzie rzeczywiście tutaj to nasilenie także na tych granicach jest ogromne. Polska aż tak ogromnego ryzyka nie ma, ale rzeczywiście też wprowadzamy politykę taką, że staramy się w miarę możliwości wprowadzać i kontrolę na granicach, co uczyniliśmy, i także zwiększać naszą skuteczność. Warto zauważyć, że w 2023 roku to było kilkadziesiąt tysięcy prób przekroczenia tej granicy. Teraz po wprowadzeniu tych wszystkich systemów, oddelegowania większej liczby także służb, w tym wojska, w tym Straży Granicznej, ta granica jest naprawdę szczelna i skuteczna i coraz rzadziej słyszymy o próbach jej przekroczenia. Jej skuteczność naprawdę jest na bardzo wysokim poziomie. To pokazuje, że także do tej polityki przywiązujemy bardzo ważną rolę i ten pakt migracyjny Polski na nas jako Rzeczypospolitej Polskiej nie obowiązuje.
1: I na koniec już bardzo króciutko poproszę. Chodzi tym razem o środki marszałkowskie, które płyną do powiatu sochaczewskiego. Pan cały czas utrzymuje ścisły kontakt i z sejmikiem, i z marszałkiem Adamem Struzikiem, lobbując za inwestycjami na terenie naszego powiatu, za co nawet na ostatnim śniadaniu prasowym u burmistrza dziękował burmistrz Daniel Janiak. Mam tu na myśli kolejową.
0: Szanowni państwo, rzeczywiście wiele projektów, które udaje nam się wspólnie z panem marszałkiem Adamem Struzikiem realizować, no bo rzeczywiście mamy tą przychylność, że na Mazowszu tutaj rządzi koalicja Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, podobnie jak w kraju, więc to pokazuje, że też symbioza tych inwestycji, tych działań i tych środków jest naprawdę znacząca. Chcę podziękować panu burmistrzowi Danielowi Janiakowi, wójtowi gminy Rybno, wójtowi Jaworskiemu, czy wójtowi gminy Brochów, czy pozostałym samorządowcom, z którymi wielokrotnie umawiamy te spotkania u pana marszałka, przedstawiamy argumentację, przygotowujemy konkretne projekty. I tak też było z ulicą kolejową, gdzie konkretnie o tym rozmawialiśmy. Trzeba było spełnić odpowiednie wymagania, musiał być projekt kompleksowy, przygotowany i jak tylko uruchomiły się te środki, ponad 200 milionów złotych na Mazowszu, na tego typu strategiczne inwestycje, których też byłem orędownikiem i wcześniej także w sejmiku jako przewodniczący Komisji Budżetu ten projekt z marszałkiem tworzyłem. Także teraz wspólnie udało się i na drogę tutaj kolejową i na drogę w gminie Rybno, o czym z panem wójtem Jaworskim, z marszałkiem rozmawialiśmy i także miałem spotkanie w biurze poselskim z radnymi, z tymi osobami, które rzeczywiście bardzo o to zabiegały i to dofinansowanie 1,5 miliona również wpływa, więc to pokazuje, że szukamy tych pomysłów na inwestycje i nie tylko środki rządowe, ale także samorządu województwa, za co z góry bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom i panu marszałkowi Adamowi Struzikowi.
1: I tu stawiamy kropkę. Dziękuję już pięknie za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszym gościem był poseł na Sejm dr Adam Orliński.
0: Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Kaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama.
1: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie. Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze bliżej.

0: Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
5: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
9: Reklama.

Proszę bardzo, jak nam się to już letnio zrobiło. Zbigniew Wodecki, chałupy, welcome to w Radio Sahacze. W 10 minut do 15, a o tej godzinie także najnowsze wiadomości. Sprawdzimy, co słychać w Sahacze w okolicach, ale także będą te wiadomości z kraju i ze świata. A w nich między innymi o pewnych pensjach minimalnych w ochronie zdrowia, które od 1 lipca mają wzrosnąć. O tym już za kilka chwil. Zostańcie na 94 i 9 FM i bądźcie najbardziej na bieżąco.

0: 99 FM. Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
4: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
8: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz. Przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant, główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie, główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
9: Zespołem PSS w Sochaczewie ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym, położonej w Sochaczewie przy ulicy Chodakowskiej 23. Powierzchnia całej nieruchomości 431 m kwadratowych, powierzchnia zabudowy 159 m kwadratowych. Cena wywoławcza 649 tysięcy zł brutto. Oferty należy składać do 21 lipca do 14 w siedzibie spółdzielni Sochaczew, ulica Narutowicza 6/8, sekretariat, pierwsze piętro. Szczegóły przetargu na sochaczew.spolem.org.pl w zakładce aktualności.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
5: Reklama.
12: Na zegarze 15, posłuchajmy wiadomości.
13: Dni Sochaczewa upłynęły pod znakiem kota Bonifacego, także Mazurek Chopin nawiązywał do kociej tematyki. W ramach święta mieszkańców odbyły się też przejażdżki zabytkowym Jelczem N11. Samorząd powiatu sochaczewskiego podsumował współpracę z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dni Sochaczewa za nami. W tym roku przebiegały one zdecydowanie pod znakiem pochodzącego z naszego miasta kota Bonifacego i autora bajki Marka Neymana. Nawet coroczny Mazurek na placu Kościuszki miał dekorację nawiązującą do przygód kota Filemona. Co ciekawe, mimo kapryśnej pogody, kolejka do ciasta była gigantyczna. Na szczęście Mazurek także.
14: Jesteśmy przygotowani jak co roku. Mazurek jest olbrzymi, waży w tym roku 150 kg. Dużo pracy nas kosztowało. Jak co roku jest mnóstwo w nim czekolady, karmelu, chrupki o smaku karmelu, które no wszystkim oczywiście smakują, bo chrupią za każdym kęsem. Jaja też tam się znajdują. No nie mogę zdradzać ilości i sztuk, ale wszystko jest oprawione uśmiechami i pełnym sercem do pracy.
5: Będzie smakował?
14: Będzie smakował. Co roku smakuje.
13: Mówiła Dorota Odolczyk z lokalnej cukierni.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
13: Dni Sochaczewa to nie tylko koncerty i atrakcje na bulwarach pod Zamczu czy ulicy Traugutta. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Zakład Komunikacji Miejskiej oraz Sochaczewski Oddział PTTK zaprosił sochaczewian do wspólnych darmowych przejażdżek po mieście zabytkowym autobusem Jelcz M11. Mówi dyrektor ZKM Sochaczew Beata Furman.
15: Nasz Jelcz jest z 1987 roku. Jeździł na regularnych trasach. Ostatni raz zjechał z linii regularnej w listopadzie 2019 roku. Był remontowany przez 4 lata. Wstępnie remontował go nasz mechanik, pan Stanisław Pazdro, który między innymi w 87 i 88 przyprowadzał do nas te Jelcze z fabryki. Bardzo oddany i sumienny człowiek, dlatego że de facto wszystko mechanicznie zrobił z nim jeden do jednego.
13: W sumie odbyły się 4 przejażdżki. Podczas wszystkich o historii naszego miasta opowiadali podróżnym przewodnicy. W sobotę był to szef sochaczewskiego PTTK Michał Wrocławski.
16: Sochaczew naznaczony jest wieloma obiektami czy miejscami związanymi z wojnami różnymi, ale to nie tylko będą historyczne miejsca, to są też miejsca, które związane są z funkcjonowaniem miasta i różnymi tradycjami.
13: Samorząd powiatu sochaczewskiego podsumował współpracę z organizacjami pozarządowymi w minionym roku. Zgodnie z podjętą uchwałą na wsparcie działalności takich organizacji przeznaczono 50 tysięcy złotych.
17: Zarząd powiatu w Sochaczewie ogłosił i przyznał dofinansowanie 4 podmiotom. Było to Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionie Kamionki, Stowarzyszenie Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej, Koło nr 5 imienia 32 Pułku Lotnictwa Rozpoznania Taktycznego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Łączna wartość, wysokość otrzymanego dofinansowania zamknęła się w kwocie niespełna 30 tysięcy złotych, co tylko wskazuje, że środki w całości nie zostały wykorzystane dla NGO-sów.
13: Mówiła Anna Syperek ze starostwa.
18: W Białej Podlaskiej trwa obława za mężczyzną, który nad ranem śmiertelnie postrzelił przechodnia. Do zdarzenia doszło na parkingu przy ulicy Terebelskiej. Napastnik miał oddać kilka strzałów w kierunku przechodnia. Ofiara zmarła mimo natychmiastowej reakcji służb. Policja apeluje o pilny kontakt do wszystkich, którzy mogą mieć informacje na temat zdarzenia albo sprawcy. Wyjątkowa operacja w białostockim szpitalu. Świadkowie mówią, że lekarze praktycznie przyszyli głowę pacjentowi. Mówią lekarze docent Tomasz Łysoń i profesor Urszula Kościuczyk.
19: Stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Pacjent już miał niedowład kończyny górnej i jego stan neurologiczny się pogarszał.
20: W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się.
18: A jak doszło do tego zdarzenia, opowiada małżonka pacjenta, pani Marianna.
21: Pojechaliśmy na działkę, mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. Patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? On mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że nie dam rady oddychać. Henryk się narodził ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale.
18: Mężczyzna przeżył, najprawdopodobniej zachowa też sprawność rąk i nóg. Od 1 lipca rosną minimalne pensje w ochronie zdrowia. To coroczna podwyżka. Lekarze ze specjalizacją dostaną ponad 1000 zł podwyżki minimalnego zasadniczego wynagrodzenia, czyli będą zarabiać co najmniej niecałe 13 tysięcy brutto. Pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją minimum 11,5 tysiąca. Dotyczy to pracowników na etacie, mówi Janusz Kowalewski, dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
22: Podwyżki są zarezerwowane dla osób, które są zatrudnione w systemie umowy o pracę. Natomiast kwestia wynagrodzenia osób na umowach kontraktowych jest negocjowana zwykle pod koniec roku na następny rok. To jest ustalone i to niejako nie wchodzi w tę gestię.
18: Podwyżki dostaną też niemedyczni pracownicy, na przykład w sekretariacie. Płace wzrosły o blisko 9%.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Co się dzieje w Sochaczewie, okolicach pogodowo? No niewiele się zmienia, moi drodzy. 16 stopni Celsjusza na plusie to jest ta temperatura, która teraz jest tą stałą, odczuwalna, no tutaj jednak bliżej 12. Ciśnienie niskie, 1007 hektopaskali, wiatr umiarkowany, powieje z prędkością 33 km na godzinę, a to wszystko z północnego zachodu. Cały czas możliwe przelotne opady, to właściwie w różnych momentach dnia, warto być na nie przygotowany, jest raz słońce, raz opady, no i tak to się będzie mieszać.
3: Była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
12: Jak się macie w ten poniedziałkowe popołudnie? Mam nadzieję, że całkiem okej, całkiem znośny ten poniedziałek, mimo że dla wielu mógł być trudny po tym weekendowym świętowaniu dni Sochaczewa. Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, a z nami na przykład Kylie Minogue. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Tak blisko nie był jeszcze w Sochaczewie. Mowa oczywiście o Rafale Brzozowskim, który wystąpił wczoraj podczas Dni Sochaczewa. No i z nim rozmawiał nasz człowiek Łukasz Matusiak, który pytał go między innymi o jego najbliższe plany.
1: No przede wszystkim będę na antenie telewizji Polsat, bo to jest program Twoja twarz brzmi znajomo od 5 września w nowej ramówce. 3-4 miesiące pracy nad tym programem mieliśmy teraz, więc było dużo, dużo tego wszystkiego i myślę, że będzie się naprawdę działo, bo to jest kawał materiału, który tam został i pracy i serca, który każdy z nas włożył z uczestników. Kolejne piosenki Lada Moment, kolejne single, chciałbym, żeby płyta też wyszła jesienią, więc taki czas trochę pracy. Pierwszy single już się ukazał, Mało Ciebie Mi, teraz będzie na dniach kolejny, dużo koncertów, no i przede wszystkim też takiego czasu, żeby też się skupić na tym, co tak naprawdę chce się zrobić. Kiedyś było dużo pracy prezentera telewizyjnego, a teraz praca muzyka, to mi się podoba.
0: Także jeśli jesteście zainteresowani, no to na jesieni ukaże się najnowszy krążek Rafała Brzozowskiego. Warto poczekać.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Słyszysz? Tak, do ciebie mówię. Odpowiedz sobie na jedno pytanie. Czy chcesz kostkę? Czy gwarantowany uśmiech, gdy widzisz swój ogród, spoglądając codziennie przez okno? W lakostka.pl nie kupujesz kostki czy tarasu. Kupujesz gotową wizję swojej posesji. Fotorealistyczny projekt, nowoczesne aranżacje, produkty klasy premium od marki Brookbed i to wszystko w najlepszych cenach. Przyjedź, sprawdź i daj się zainspirować. Korzuszki Parcel 45. Do zobaczenia.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie. Części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: W tym momencie możecie napotkać na duży ruch w ulicy Drogutta w stronę warszawskiej, czy na moście w ulicy Płockiej w stronę centrum. Gdzie jeszcze ruch jest intensywny, to na przykład na Piłsudskiego i w okolicy Ronda przy Wąskotorówce. Oprócz tego warszawska Staszica 600-lecia, a skoro Alei 600-lecia mowa, no to na przykład okolice Pokoju i Polnej to skrzyżowanie, okolicy Supermarketu, no i skrzyżowanie w Trojanowie. A skoro skrzyżowanie w Trojanowie, no to objazd do Chodakowa również generuje utrudnienia w tym momencie. Może nie duże korki, niemniej jednak ruch jest. Więc no, Łąkowa Młynarska aż do okolicach Młynu Repszy i tamtejszego mostu, tam możecie trochę czasu stracić. Gdzie jeszcze ruch jest duży? No na przykład na wjeździe do Sochaczewa od strony Żyrardowa. Przed rondem braci Garczyńskich koreczek się tworzy. Ale w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Żyrardowa, już większych kłopotów mieć nie powinniście. No aż do ronda w Wiskitkach, tutaj delikatne się mogą pojawić. 92 w kierunku Warszawy, tutaj w Błoniu na pewno się zatrzymacie, dalej w Święcicach i w Ołtarzewie, ale oprócz tych skrzyżowań to takich newralgicznych z ostatniej chwili utrudnień nie stwierdzamy. 92 w kierunku Łowicza, a tutaj właściwie ruch płynnie się odbywa, bezproblemowo. 50 w stronę Wyszogrodu, tutaj na przykład w okolicach Leontynowa widzę, że drobne utrudnienia się mogą pojawić, czy nieco wcześniej w okolicach Ronda w Różkach Janowie, ale jak już te miejsca miniecie, to bez kłopotów. 705 w stronę Skierniewic, tutaj od jakiegoś czasu w związku z przebudową stoicie na skrzyżowaniu i na światłach w Nowej Suchej i tak też tam można stracić kilka minut. 705 w stronę Brochowa, bez kłopotów.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
5: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88 a koło Campinosu.
6: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
7: Sponsorem programu jest Invest Put DA. Kostka brukowa, ogrodzenia oraz wykonawstwo. Janów 82 przy Rondzie w Różkach.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit. Piorunów 9B. Koło Błonia.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
12: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
9: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy Alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
14: Jeszcze więcej muzyki.
15: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów.

Jeśli odlicza się do 16, bo na przykład pracujecie do tej godziny, no to 12 minut zostało. O 16 punktualnie, także najnowsza dawka wiadomości z Sarajewa i okolic. Bądźcie z nami. Do tego czasu Bad Boys Blue, Morandi, a także Roxy i White 2115.

0: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
1: Studio Disney i Pixar prezentuje Toy Story 5.
2: Kopelatko w boju.
3: Ty ducha we mnie masz.
1: Wasze ulubione zabawki. Buzz, Woody, Jessie i reszta paczki powracają w kolejnej części kultowej serii Toy Story 5. Tylko w kinach od 17 czerwca.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości. CV lub podanie o pracę z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego prosimy o przesyłanie na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczenie do siedziby spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest Darmar. Nowoczesne kotłownie, części zamienne do kotłów centralnego ogrzewania. Sochaczew Kochanowskiego 60B.
0: Reklama.
10: Na zegarach jest już 16.
11: Pomnik kota Bonifacego na placu Kościuszki oficjalnie odsłonięty na miejscu tłumy mieszkańców. W tym serwisie zaglądamy do gminy Teresin. Samorząd pozyskał 3 miliony złotych od spółki realizującej program Port Polska. Powiemy też o wystawie pamięci Sławka Burzyńskiego. Byliśmy na wernisażu. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Pomnik kota Bonifacego na placu Kościuszki oficjalnie odsłonięty. To legenda polskiej animacji dla dzieci, co ciekawe rodem z Sochaczewa. Na miejscu pojawiło się mnóstwo miłośników kocich przygód. Nie zabrakło też twórcy postaci Marka Neymana, który tworzył w naszym mieście.
12: Właśnie tutaj, w Sochaczewie, mieszkając ponad 22 lata, napisałem większość odcinków i większość swoich książek, które są na moim koncie. No trudno nie wspominać tego miasta dobrze. Tutaj mi towarzyszyła wena twórcza, tutaj wydawało mi się, że mam natchnienie, tutaj odnosiłem sukcesy.
11: Bonifacy i Filemon to nie tylko sympatyczne postacie z bajek, ale także bohaterowie niosący uniwersalne wartości.
13: Ja wychowałem się na bajce o Filemonie, o Bonifacym. To były bardzo mądre bajki, to są mądre bajki, a to, że pan Marek Neyman jest mieszkańcem Sochaczewa, to jest dla nas wielki zaszczyt.
11: Mówił poseł Maciej Małecki. Spółka realizująca program Port Polska podpisała umowę na dofinansowanie dla gmin, na których powstanie mega lotnisko. Teresin, Baranów oraz Wiskitki otrzymają po 3 miliony złotych. W Teresinie zmodernizowane zostaną dwa odcinki drogowe. Chodzi o przebudowę Alei Księcia Druskiego, Lubeckiego oraz remont ulicy Warszawskiej. W planie są także prace na sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowościach Granice, Maszna, Paprot, Teresin Gaj oraz Zielonka.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Minęło 12 lat od śmierci Sławka Burzyńskiego, znanego sochaczewianina, człowieka renesansu, dziennikarza, satyryka, malarza i karykaturzysty. By przypomnieć jego twórczość, w ramach Dni Sochaczewa w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwy nad Bzurą otwarto wystawę pod hasłem Różnorodności z codzienności. Jej pomysłodawczynią jest Beata Tarka.
2: pomysł się spodobał i zaczęliśmy zespołowo, twórczo pracować nad tym, żeby ta wystawa mogła powstać. Myślę, że ona nie mogła nie zaistnieć. No, Sławek Burzyński, sochaczewianin, człowiek, który wniósł w kulturę Sochaczewa, myślę, w latach 90. XX wieku i na początku XXI wieku, strasznie to brzmi już, ale zapisał się na takiej karcie historii w kulturze Sochaczewa, myślę, i no my jako muzeum nie mamy chyba innego wyjścia, jak właśnie takie osoby pokazywać młodemu pokoleniu, tak żeby pamięć o Sławku nie zniknęła.
11: Wystawę można oglądać do 8 sierpnia.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Wiadomości ekonomiczne, Bartek Staniaszek. Dużym zainteresowaniem cieszy się program Wakacje z Wojskiem, ale miejsca na tegoroczne turnusy jeszcze są. Wojsko zachęca i przypomina, że za udział w nich przysługuje 6 tysięcy złotych za niecały miesiąc szkolenia. Można zgłaszać się m.in. przez stronę Zostań Żołnierzem, mówi podpułkownik Michał Napierała, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Katowicach.
19: Wpisuje tam swoje dane, rejestruje się, wybiera sobie, do jakiego rodzaju służby chce iść, w jakim terminie chce iść, w jakiej jednostce i przede wszystkim zostawia swój kontakt.
18: Głównym warunkiem udziału jest pozytywne przejście badań.
19: I rekruterzy z WCR-a kontaktują się, zapraszają, umawiają na badania psychologiczne, badania lekarskie.
18: A program skierowany jest głównie do młodych, dorosłych do 35 roku życia. Uczestnicy mogą dostać propozycje służby zawodowej. Od początku czerwca, czyli tuż przed początkiem sezonu wakacyjnego w nadmorskim w gminach trwają kontrole w restauracjach, barach i kawiarniach. Inspektorzy sprawdzają poziom czystości i higieny w miejscach, do których lada dzień zjadą się setki turystów.
20: 40% wszystkich takich ognisk zatruć pokarmowych występuje w sezonie letnim. I dlatego też ten sezon to jest okres wzmożonej pracy dla służb sanitarno-epidemiologicznych.
18: Mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie, a kontrole potrwają do końca września. Obowiązująca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia obniżenie stawek akcyzy na paliwa do końca czerwca i jak poinformował premier Donald Tusk, latem program ceny paliw niżej zostanie zakończony. Według szefa rządu decyzja ta ma związek z sygnałami dotyczącymi perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego i powrotu cen paliw do niższego poziomu.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
21: Dzień wiatru wśród świąt nietypowych właśnie dziś. No ja myślę, że od wczoraj to mocno sobie wziął do serca, że będzie celebrował. Poniedziałek, 15 dzień czerwca i 6 po 16. No to możemy startować się z wspólnym spotkaniem na 94.9. Łukasz Matusiak, cześć.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: duet Alien i Mighties i ich nowość Deszcz. No, w najbliższym czasie będzie go zdecydowanie mniej, to słońce ma do nas wrócić, a w ciągu weekendu nawet i 30 na termometrach, tak zapowiadają nam synoptycy. Ten deszcz też towarzyszył nam podczas dni Sochaczewa, ta pogoda była niestety kapryśna. No i właśnie, impreza już za nami, ale spokojnie, jak tęsknicie za dobrą zabawą, to przecież w sobotę najbliższą u naszych sąsiadów Teresińska Noc Czerwcowa 2026 i ponownie będzie można posłuchać koncertów gwiazd. Ta impreza wystartuje o godzinie 15 i odbędzie się na placu rekreacyjnym przy Alei Dwudziestolecia. A kto zagra? No to już odpowiadamy na to pytanie, proszę bardzo. Zespół Mamy Śpiewamy, Warszawskie Kombo Taneczne, Blacha 2115 oraz Enej. Także dla każdego znajdzie się coś dobrego, ale to nie wszystko, bo też czytam, że do tego mecz samorządowców oraz grochówka wójta, ta tradycyjna, też musi się pojawić. No to polecamy i zapraszamy, a po więcej szczegółów na temat Teresińskiej Nocy Czerwcowej 2026 odsyłamy na tusochaczew.pl, zakładka Co, Gdzie, Kiedy.
1: Radio Sochaczew. Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
5: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
3: Ruszamy na drogi, na których ciasno. No patrząc na to, co przy rondzie przyszelu, to tutaj cierpliwość się przyda, szczególnie tym dojeżdżającym do miasta od strony Bielic, bo tu ta kolejka nam się taka dosyć dłuższa ustawiła. No i właśnie te dodatkowe minuty z pewnością się Wam przydadzą, ale też i czy to 92 jadąc od Wójtówki, czy też tu od strony 15 sierpnia, no to ta sytuacja wygląda bardzo podobnie i przy krzyżówce po prostu zwolnijcie. Tak samo jak rondo w Kuznocinie z jednej i z drugiej strony też może być kłopotliwe, ale już na przykład rondo w Różkach. Tu nie jest źle i w stronę Wyszogrodu ten odcinek, to powinniście już pokonać go płynnie, ale na przykład jadąc od Żyrardowa do Wiskitek i tamtejsze rondo przy A2, no to tu też samochodów więcej. Więcej ich także na samej autostradzie. No i ten powrót z Warszawy na wysokości Pruszkowa czy też Grodziska, no może potrwać ciut dłużej, bo tu będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Podobnie jak na 92 jadąc przez Ożarów, Ołtarzew i później Błonie. Przed Błoniem będzie trzeba wyhamować, ale też i powrót ze stolicy trasą 580 Stare Babice i Bożęcin Duży. Jak już miniecie i w Lesznie jeszcze chwilę zaczekacie na światłach, no to już później kłopotów być nie powinno. Na Łowicz 92 od Idołowicza bez kłopotów, na Skierniewice na 705 poza wahadłem Nowa Sucha, no to tu Was raczej nic nie powinno zaskoczyć. Droga na Brochów też wygląda całkiem okej. A samo miasto, no to Łowicka, Gawłowska i Płocka, przejazd mostem nieco utrudniony, do tego Traugutta, Staszica i Warszawska w rejonie tej krzyżówki aut więcej. Więcej ich także na Warszawskiej z Piłsudskiego i 600-lecia, ale też patrząc na rondo u zbiegu z Licealną, to tu przy krzyżówce na Piłsudskiego także samochodów więcej. Życzymy szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest Centrum Elektryczne z Konieczni. Warszawska 2. Oświetlenie, automatyka, przewody z dowozem na budowę.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Nowo otwarty salon quadów i crossów Motobuzia w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 zaprasza. Sprzedaż i autoryzowany serwis quadów marki CF Moto, Goes i Beretta oraz crossów Beretta. W ofercie także szeroki wybór części i akcesoriów oraz kaski, gogle i rękawice. Quady i crossy w Łowiczu przy ulicy Poznańskiej 120 czekają właśnie na Ciebie.
10: Poznaj Kia EV2. Twój pierwszy krok w kierunku elektromobilności. Kompaktowa z zewnątrz, wszechstronna w środku. Zaskoczy Cię przestrzenią i pojemnym bagażnikiem. Idealna do miasta, gotowa na dalsze podróże. Z baterią o pojemności 61 kWh oferuje do 453 km zasięgu. Kia EV2. Więcej na kia.pl i w Twoim salonie Kia.
11: MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
14: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
15: Marek, szefowa Cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.

0: bardzo atrakcyjne wynagrodzenie. Telefon 602-498-126.
1: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochaczew oraz portal i gazeta tusochaczew.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
0: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
7: Na zegarach już 17.
8: Policja wyjaśnia sprawę zabójstwa w Białej Podlaskiej. Prosi, by nie spekulować. Ukraina zaczyna formalne negocjacje w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej. Krótka rozmowa prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Kamery uchwyciły wymianę zdań Nawrockiego z Trumpem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja prosi, by nie spekulować w sprawie strzelaniny, do której doszło w Białej Podlaskiej. Rano mężczyzna zastrzelił przechodnia. Na miejscu pracują służby, mówi prokurator Marcin Kozak.
9: Chciałbym uspokoić opinię publiczną, że w tej sprawie policja robi wszystko to, co jest niezbędne, aby zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz aby ująć sprawcę. Trwa obława policyjna, że tak użyję takiego kolokwialnego sformułowania. Jakie czynności są podejmowane w ramach tej obławy? To jest między innymi zatrzymywanie profilowanych pojazdów, tak, zatrzymywanie, legitymowanie osób, a także zweryfikowanie wszelkich informacji, które mogą napływać od obywateli. Do czasu, kiedy nie będziemy mieli pewności, że mamy do czynienia z ujęciem sprawcy, to wszelkie informacje udzielane w tym zakresie byłyby tylko czystymi spekulacjami.
8: Według oficjalnych informacji lubelskiej policji ofiara to 44-letni obywatel Rosji. Rodzice uczniów ze szkół w Białej Podlaskiej dostali informację, że dzieci po zajęciach należy odebrać osobiście. Ukraina i Mołdawia zaczynają dziś formalne rozmowy akcesyjne z Unią Europejską. Zapoczątkują je konferencje międzyrządowe z tymi dwoma państwami, podczas których otwarty zostanie pierwszy tak zwany klaster negocjacyjny. Obejmuje on takie kwestie jak praworządność, funkcjonowanie instytucji demokratycznych i reforma administracji. Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Stanach Zjednoczonych z nieoficjalną wizytą. Dziś ma rozmawiać na Kapitolu z liderem większości w Senacie, Johnem Thunem. W nocy na zaproszenie świętującego 80. urodziny Donalda Trumpa prezydent wziął udział w gali mieszanych sztuk walk przy Białym Domu. Z jednej strony piłkarskie emocje, z drugiej polityka i zbrojny konflikt między dwoma uczestnikami mundialu. W nocy polskiego czasu na Mistrzostwach Świata zadebiutuje reprezentacja Iranu, a budzi ona kontrowersje. Drużynę krytykują sami Irańczycy mieszkający w Stanach.
10: This is not a people's football team. This is a regime football team.
11: To nie jest drużyna piłkarska, to jest drużyna reżimowa. Oni wspierają reżim, dlatego jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że oni nie są częścią nas. Jesteśmy tutaj, żeby im powiedzieć, że nie chcemy tego reżimu terrorystycznego. Nie chcemy, żeby żadna organizacja międzynarodowa im pomagała i pracowała z nimi. Walczymy o przyszłość. Walczymy o ludzi Iranu. Jesteśmy ich głosem. Staramy się, żeby ich głos był słyszalny na całym świecie. Dlatego jesteśmy tutaj i protestujemy przeciwko nie tyle drużynie narodowej, ale drużynie reżimowego Iranu.
8: Jednocześnie w piątek w Szwajcarii ma zostać podpisana umowa pokojowa między USA a Iranem. Zakłada ona m.in. wstrzymanie działań wojennych na lądzie i w powietrzu oraz gwarantuje otwarcie cieśniny Ormus. Rząd chce ograniczyć szarą strefę najmu turystycznego. Gminy będą mogły wyznaczać strefy zakazu, a mieszkania na wynajem mają się znaleźć w centralnym rejestrze. Za omijanie tego obowiązku groziłaby kara 50 tysięcy złotych. Na razie projekt jest przygotowywany. Autorzy zmian podkreślają, że nierejestrowany wynajem krótkoterminowy stanowi nieuczciwą konkurencję wobec hoteli i pensjonatów.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
14: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
15: Bartek Staniaszek, czas na sport. Maksymila nawiązuje nie tylko do jednostki miary, ale także do wyjątkowej postaci dla Niepokalanowa. Chodzi o świętego Maksymiliana Kolbego, założyciela klasztoru i honorowego obywatela gminy Teresin. Podczas pierwszej edycji biegu w 2013 roku do pokonania było dokładnie 16 670 metrów. Czemu aż tyle?
16: Pierwotnej idei biegu bieg był na 16 km 670 metrów. Chodziło generalnie o to, że taki numer obozowy miał święty Maksymilian Kolby. Założyłem dzisiaj koszulkę z pierwszej edycji tego biegu. Gdzieś się jeszcze w domu znalazła.
15: Tłumaczy Tomasz Krzyżak, dziennikarz, publicysta, uczestnik i pomysłodawca biegu. Niedzielna Maksymila przyciągnęła 103 biegaczy. Ci mierzyli się nie tylko z dystansem 16 km, ale i z pogodą. Pierwszy na mecie w czasie 53 minut i 40 sekund zameldował się znany z powiatowych tras zawodnik klubu sportowego Partyzant Leszno Tomasz Mikulski. W niedzielę także w Chodakowie z okazji Dni Sochaczewa rozegrany został turniej siatkówki plażowej. Do rywalizacji na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie stanęło 12 par. Z aurą i rywalami najlepiej poradzili sobie Marcin Kołodziejski i Michał Kiełbasa.
17: Dzisiaj od rana zmienna pogoda, trochę pada, trochę słońca, no ale trzeba być przygotowanym. Po 20 latach praktyki jestem na to przygotowany. Łatwiej się gra, bo piasek się troszkę ubija, więc nogi się tak nie zapadają, ale sam podmuch wiatru dużo zmienia. Sprawić, że jest bardziej nieprzewidywalna, bo piłka może nagle mocno uciekać. Zawsze super turnieje, fajna atmosfera, poziom różny. Jest dużo młodzieży. Nie ukrywam, że brakowało młodych takich par, które przyjeżdżałyby i z nami rywalizowały.
15: Powiedział Marcin Kołodziejski z Żyrardowa. International Judo Tournament Solanin Cup Young Europe w Nowej Soli zgromadził ponad 1000 zawodników z 14 krajów. W tym zacnym gronie znaleźli się reprezentanci UKS Orkan Judo. Adam Kafarowski do Sochaczewa wraca ze złotem w kategorii do 15 roku życia i srebrem w kategorii kadet. W kategorii 13-latek świetnie walczyła Lena Krukowska, która zdobyła brąz. Ciężko na zgrupowaniu kadry narodowej pracuje także Julia Błaszczyk, która już pod koniec miesiąca wystartuje w Mistrzostwach Europy Kadetek w Las Palmas na Gran Canaria. Kadeci Akademii Rugby Orlen Orkan Sochaczew awansowali do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna Macieja Misiaka wywalczyła trzecie miejsce w Krakowie. W Łodzi odbył się turniej finałowy Grand Prix Polski Rugby 7 Juniorów. Tam nasi zdobyli srebro, a my wszyscy odliczamy do weekendowego meczu o brąz. Już w sobotę o 18:00 Orlen Orkan na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej zagra z Lifestyle Catering Arką Gdynia.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
12: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
13: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
14: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
7: Do tematu meczu o brąz będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać na 94.9. Ja zerknę, czy pogoda nie pokrzyżuje planów i czy to spotkanie będzie można spokojnie obejrzeć. Oj tak, i to wręcz w upale. Jeżeli te prognozy się nie zmienią, to mówimy o 30 stopniach, a nawet i z bonusem, i że będzie pogodnie. No bo te kolejne dni to właśnie coraz więcej słońca i coraz wyższe wskazania. Dziś jeszcze może przelotnie pokropić, tego synoptycy nam nie wykluczają. No i to 17-18 stopni na termometrach. A później już tak od połowy 23, 25, 8 i ta 30 w ciągu weekendu będzie gorąco.

0: to taki numer, który przybliża do wakacji. Oj, zdecydowanie przy nim można się rozmarzyć o urlopie, prawda? No to Bob Sinclair już za nami, 19 minut po godzinie 17. Słuchacie Radia Sochaczew. No i tak trochę a propos, muzyczna piwnica, bo zostały dwa ostatnie programy i koniec, ta przerwa wakacyjna, ale zanim rozstaniemy się na lato, no to jeszcze między innymi usłyszycie o zespole Genesis.
1: Invisible Touch, i to jest utwór, który wystrzelił ich karierę w powietrze. Niemniej był to już 86 rok, czyli no trochę na tym rynku istnieli.
0: Pograli, tak.
1: I chwilę potem, po tym takim wielkim wystrzale, po Invisible Touch, po całym albumie, który zresztą nosi ten sam tytuł, Peter Gabriel zdecydował się na opuszczenie
0: zespołu.
1: Tak, właśnie wtedy Phil Collins został tym takim perkusistą śpiewającym, czyli takie dosyć karkołomne zadanie. No i dopóki nie rozpoczął swojej kariery solowej, no to cały czas tak to funkcjonowało.
0: Także z Michałem Odolczykiem będziemy wam opowiadać o zespole Genesis. Muzyczna piwnica, przypominam, tradycyjnie w sobotę po godzinie 15. Bądźcie wtedy na 94.9.
2: Radio Sochaczew. Reklama.
3: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

0: tego dobrze się słucha, no nie? Lombard i Szklana Pogoda za nami, 25 minut i będzie 18 na zegarach i miał być też mecz, ten najważniejszy, jeżeli chodzi o rugbystów, zwieńczenie sezonu. Miejmy nadzieję, że z brązowym medalem, bo 20 czerwca, czyli właśnie w najbliższą sobotę, Orlen Orkan Sochaczew zagra z Arką Gdynia i będzie się mierzył właśnie o ten brąz Mistrzostw Polski.
1: To będzie 6 z rzędu mecz, w którym Orkan Sochaczew będzie walczył o medal Mistrzostw Polski. Nigdy w historii naszego klubu takiej serii nie było. Specjalną oprawę szykujemy na to spotkanie, właśnie tę oprawę ogniową. No mam nadzieję, że także na podium, kiedy wejdą do medaliści, będą to medaliści z Sochaczewa, na ich cześć wystrzeli ta specjalna złotkowa, tak to nazwijmy, oprawa. Będzie dużo atrakcji, będą też atrakcje dla dzieci. Będzie oczywiście trzecia połowa meczu, a najważniejsze co będzie, to będą wielkie, wielkie sportowe emocje. Mały finał 20 czerwca o godzinie 18.
0: A zapraszał Robert Małolepszy, czyli prezes klubu. My się dołączamy. Niech Sochaczewska Marakana zapłonie.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje.

0: Womir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Można by było zażartować, że spieszmy się jeść truskawki, bo tak szybko odchodzą. No ten sezon może się faktycznie szybko zakończyć i o tym powiemy wam w wiadomościach punkt 18. Bądźcie wtedy z Radiem Sochaczew.
1: Gra dla was Radio Sochaczew. 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
3: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
4: Sponsorem programu jest serwis klimatyzacji samochodowej. Naprawa sprężarek, przewodów, chłodnic. Napełnianie gazem, odgrzybianie. Felixów 1.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
5: Reklama.
7: Na zegarach minęła 18.
8: Polska czeka z przekazaniem kolejnej partii migów Ukrainie. Polskie dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. Śpieszmy się jeść truskawki. Sezon może się szybko skończyć. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty MiG-29, które Polska jest gotowa przekazać Ukrainie do walki z Rosją, są nadal w Polsce. Nie zostaną przekazane, dopóki Ukraina w ramach umowy nie zobowiąże się do przekazania Polsce swojej technologii dronowej. Poinformował o tym właśnie wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Szymon Kępka.
9: O planach przekazania Ukrainie pozostałych w polskim wojsku MiG-29 MON informował już pod koniec ubiegłego roku. Chodzi o poradzieckie maszyny, które od lat służą w polskich siłach powietrznych i są stopniowo zastępowane nowocześniejszym sprzętem, między innymi samolotami FA-50 i F-35. Kluczowe są jednak ustalenia z Ukrainą, by ta w zamian za maszyny przekazała nam technologie dronowe. Wiceszef MON Cezary Tomczyk.
10: Umówiliśmy się ze stroną ukraińską na transfer technologii. Jeżeli ta sprawa zostanie domówiona, to zakończy się sukcesem. Budujemy swoje zdolności dronowe. Chcielibyśmy móc też w tych zdolnościach ukraińskich korzystać. I oczywiście przekażemy sprzęt Ukrainie, jeżeli ta sprawa zostanie dopięta.
9: Zapowiedzi przekazania myśliwców wywołały też spór między rządem a Pałacem Prezydenckim. Przedstawiciele prezydenta twierdzili, że nie byli informowani o szczegółach decyzji, czemu resort obrony zaprzeczał.
8: Dzieci spędzają w internecie średnio ponad 4 godziny dziennie. To więcej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Takie są wyniki raportu Internet Dzieci 2026. Niemal cały ten czas pochłania smartfon. Co trzecie dziecko otwiera TikToka jeszcze przed wyjściem do szkoły między 6 a 8 rano, a co czwarte ma włączony internet jeszcze po północy. Mówi Magdalena Bigaj z Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, współautorka projektu.
11: Ja to nazywam takim treningiem dekoncentracji. To nas trenuje do ciągłego rozpraszania się i naprawdę bardzo trudno potem siedzieć w ławce w szkole.
8: Ponad 1 000 000 dzieci poniżej 13 roku życia regularnie korzysta z TikToka, Facebooka lub Instagrama, mimo że formalnie nie ma do tego prawa. Było o dzieciach, teraz nauczyciele. Połowa nauczycieli doświadcza wysokiego lub bardzo wysokiego stresu. Większość cierpi na bezsenność, przewlekłe bóle i wyczerpanie. To z kolei wyniki badania przeprowadzonego wiosną tego roku przez Uniwersytet Warszawski. Badacze postulują wprowadzenie ochrony czasu wolnego nauczycieli, rekomendują też więcej transparentności w pracy i wsparcia ze strony dyrektorów w sporach z rodzicami. Sanepid tymczasem przed wakacjami skontrolował obiekty noclegowe na Warmii i Mazurach. Zdecydowana większość z ponad 50 skontrolowanych obiektów noclegowych jest w pełni przygotowana do przyjęcia wakacyjnych turnusów. Po raz pierwszy kontrolerzy nie wystawili żadnego mandatu. Nawet o 70% mniej truskawek w skupach niż w ubiegłych latach. W tym roku sezon na słodkie owoce może zakończyć się wyjątkowo szybko, nawet za kilkanaście dni. Co się dzieje z truskawkami? Pytamy o to w jednym z największych w Polsce truskawkowych zagłębień. W okolicach Goławina na Mazowszu. Producenci mówią, że owoce przemokły z powodu ostatnich deszczów.
12: Przykładowo, jak rwane było 2,5 tysiąca do południa, tak teraz 2 tysiące nawet nie urywamy na cały dzień.
13: Truskawka dostanie ciepła i się będzie roztapiała i będzie gniła.
8: Bo zaraz mają przyjść upały.
0: Pogoda.
14: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: No przyjdą te upały, przyjdą. Tak zapowiadają nam synoptycy. Ta druga część tygodnia zdecydowanie cieplejsza, a weekend to już mówimy o wartościach 30, a nawet i powyżej, że będzie sporo tego słońca. Trochę od tego deszczu odpoczniemy, choć jeszcze dziś niewykluczone, że przelotny może się pojawić. No i w tym najbliższym czasie te wartości raczej poniżej 20. Dziś to 17-18 stopni i tak utrzyma się do środy włącznie.
14: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
15: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
14: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Gorące będą też newsy, jeżeli chodzi o audycję Kinożercy, bo ta przecież po 18, jak w każdy poniedziałek, bądźcie blisko z Radiem Sochaczew. Za chwilę Kuba Milewski i będzie opowiadał o tym wszystkim, co dzieje się w lokalnym kinie.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To moment, by się z wami przywitać w audycji Kinożercy, a szczególnie zrobi to Kuba Milewski, który właśnie pojawił się w studiu Radia Sochaczew. Dzień dobry.
2: Biegł i nawet się nie spóźnił.
1: Oklaski. No, a to są takie rzeczy, które rzadko się zdarzają.
2: Dokładnie tak. Punktualność moja. Dobra. Dawaj.
1: Przejdźmy
2: ten,
1: do
2: dawaj
1: konkretów.
2: Ten hit. Dokładnie. To zaczniemy od hitu, proszę państwa.
1: Od hitu, tak?
2: Od
1: i może,
2: hitu.
1: Może zaczniemy od
2: tak.
1: Słów pewnej damy i za chwilę przetłumaczymy wam to, wszystko wyjaśnimy i powiemy, dlaczego ten dźwięk się pojawił. Dobrze.
3: The song I Knew It, I Knew You came about because I was lucky enough to get to see a version of Toy Story 5, which I absolutely fell in love with the film and immediately really identified with the characters, namely Jessie. And I wanted to write a song from her perspective. The song came to me so quickly that it was written and I had a rough version of it recorded by the end of that exact day that I had seen the movie. So I was inspired immediately by it and I really hope you like it. It's called I Knew It, I Knew You.
1: No to proszę bardzo, możesz tłumaczyć.
2: I to była Taylor Swift.
1: Tak.
2: I ona powiedziała, proszę państwa, tak, już mówię. Kiedy zadzwoniłam do Łukasza, bo dostałam do niego numer, byłam bardzo zadowolona, że mogę mu opowiedzieć o swojej nowej piosence, którą napisałam właśnie do Toy Story 5. I zakochałam się nie w Łukaszu, tylko w tym filmie, aczkolwiek nigdy nie wiadomo, co miała na myśli autorka i utożsamiła się z postaciami z filmu Toy Story, a konkretnie z Jessie. I chciała napisać piosenkę z jej perspektywy. I tak szybko przyszła jej ta piosenka do głowy i właśnie napisała wersję roboczą tego utworu tego samego dnia, w którym obejrzała film. No i poczuła natychmiastowe natchnienie Taylor Swift i ma nadzieję, że my poczujemy to samo, a będziemy je mogli poczuć już od najbliższej środy, 17 czerwca i czwartku, kiedy mamy to pokazy przedpremierowe nowej, piątej już części animacji przygód Chudego i Baza Astrala i reszty zabawek. Tym razem Chudy opuszcza Bonnie, swoją koleżankę, przyjaciółkę, właścicielkę po Endym, a ona jednak, ta Bonnie dorasta coraz bardziej, bo w poprzednich częściach tam chodzi do przedszkola, jest malutka i zakochuje się w swojej nowej zabawce, a jest to lipat, czyli tablecik, który pochłania ją doszczętnie. No i Chudy wraz z przyjaciółmi musi wyjaśnić i uratować sytuację.
1: Okej, czyli tradycyjne zabawki zdarzają się z brutalną elektroniką.
2: Dokładnie tak, i rzeczywistością, więc zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku. Także przypominam, nie od piątku, a już od środy można...
1: Od 17 czerwca.
2: Od 17
1: tak.
2: czerwca. To już końcówka roku, oceny wystawione w nagrodę, albo i nie, w nagrodę dla dla pasków czerwonych.
1: Pasek,
2: tak,
1: będzie.
2: Pasek będzie.
1: Nie wiadomo,
2: tak,
1: tylko,
2: nie wiadomo
1: który.
2: Tylko gdzie i gdzie, w jakim miejscu. Także zapraszam serdecznie, troszkę z przymrużeniem oka, ale bajka na pewno będzie hitem, zresztą jak każda
1: część
2: z poprzednich
1: tak,
2: części. Dokładnie.
1: Już piąta.
2: Tak. Wow. Która twoja ulubiona?
1: Nie wiem, czy powiedziałbym, że któraś z nich jest taką konkretną, ale powiedziałbym, że na pewno ta historia jest jedną, ogólnie cała
2: tak.
1: ta saga
2: a,
1: jest
2: z tych, tak. A ja chyba jedynkę, tak to,
1: te druga we mnie masz, ja
2: dokładnie.
1: W ogóle ten
2: o,
1: numer,
2: tak, Stanisław Sojka, tak, dokładnie.
1: Tak, świętej pamięci, więc.
2: Nie do podrobienia głos i ta piosenka, ciekawe czy zagości w tej części, czy jest to, czy będzie. Tego nie wiem, przekonam się też w środę, pewnie jak się wybiorę ze swoimi dzieciakami do kina, a jak nie będą chciały, to na pewno pójdę sam.
1: Dobrze, czy coś jeszcze mamy? Mamy
2: tak,
1: dosłownie parę sekund.
2: Mamy parę sekund.
1: No.
2: To zrobimy tak, że będzie, powiem o Backrooms, bez wyjścia, horror, a resztę w szczegółach opowiemy w następnym
1: Jeśli
2: wejściu.
1: Zrobisz to w 15 sekund, to...
2: O Backrooms? Nie zrobię tego w 15 sekund, ale powiem, że jest to fenomen internetu. Obejrzany 100 razy seria filmów grozy i ona wkracza na wielki ekran. A co się dzieje? To już powiemy w następnym wejściu.
1: No to bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy.
7: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
10: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy i wracamy z filmem Backrooms. Bez wyjścia.
2: Tak,
1: ten horror. Ty nie jesteś miłośnikiem tego gatunku, aczkolwiek, jak już zapowiadałeś, to chyba coś to takiego, co powinno przyciągać.
2: Tak, ale jeszcze powiem Państwu, bo to jest bardzo ważne. Zadzwoniła Taylor Swift do Łukasza, podziękowała, że puścił ten materiał, była mu bardzo wdzięczna i słuchała. Słuchała, więc...
1: Obiecała, że zabierze nas na swój kolejny koncert w Polsce.
2: Na WSC Festiwal albo Dni Sochaczewa przyjedzie. Nie obiecuję, że za rok, ale jest wszystko w planach. Łukasz trzyma rękę na pulsie.
1: Zbieramy budżet.
2: Ale zbieramy budżet. Natomiast wracamy teraz do Backroom bez wyjścia. Bo budżet też może być na Taylor bez wyjścia. Rzeczywiście jest jakiś fenomen, ja nie znam. Natomiast przygotowując się, wyczytałem trochę, że 100 milionów razy seria filmów grozy stworzona przez 16-latka. Ten film będzie jednym z najbardziej oryginalnych i przerażających horrorów ostatnich lat. Ja mam takie skojarzenie ze Stranger Things, ponieważ gdzieś obok naszego świata istnieje inny, równoległy, nieskończony labirynt pozornie pustych korytarzy. Módl się, by tam nie trafić. Widziałem zwiastun. Mhm. Rzeczywiście może być groźnie. Natomiast pewnie nie obejrzę. Więc nie powiem Państwu.
1: Świetna zachęta.
2: Dokładnie, co się tam wydarzy, bo wszystkich fanów horrorów zapraszam. I nie tylko. Może ktoś chce zacząć przygodę z horrorem. Na pewno nie jestem to ja. Więc tak, zapraszam. Młodzież z
1: po
2: tego,
1: prostu
2: co widziałem internety.
1: Boisz.
2: Dokładnie tak. Młodzież ponoć mocno czeka na ten film i z tego, co tam czytałem i widziałem. Także no co, nie pozostaje mi nic innego, jak od piątku zaprosić na ten film, bo rzeczywiście to, co mówiłeś, filmy grozy, horrory wracają i trzymają się dość mocno.
1: Mają się bardzo dobrze,
2: zgadza się. No i jeszcze będzie Robin Hood, koniec legendy. I wiadomo, o, dawno nie było suchara. Dlaczego Robin Hood? Wiadomo.
1: Bo nie
2: mało ja, dokładnie tak. No i wracamy. Ale tutaj Robin Hood, czyli Hugh Jackman. Wolverine. Tak. No i poczytałem
1: ja nawet,
2: też.
1: Tak, ja też jeden z wywiadów słyszałem, że to była bardzo wyczerpująca praca. Opowiadał chyba o jednej ze scen walk w błocie, że rzadko mu się to zdarza, ale już w pewnym momencie chciał powiedzieć po prostu mam dość i zejść z planu. Tak.
2: No i właśnie o tym też wyczytałem, że jest to chyba najbardziej realistyczna historia o Robin Hoodzie, a także taka najbardziej wyrażona w sposób mocno, dużo bijatyk właśnie, że na tym skupia się pierwsza część filmu, a druga opowiada już historię, przemianę Robin Hooda, więc zobaczymy to trochę w innym ujęciu. Poczytałem kilka recenzji i właśnie każda mówi, że naprawdę jest świetny, ale trochę dekonstruuje mit Robin Hooda, więc...
1: A ktoś się kręci, to kogo znamy? Zastanawiam się, kto jest reżyserem.
2: A, kto jest reżyserem? No. A zaraz ci powiem... jak znajdę na kartce, albo to wywaliłem tą informację, bo myślałem, że i tak się nie przyda, bo nawet nie jest dokładnie. Natomiast Bill Skarsgård też gra tam.
1: Pojawi się w tym filmie.
2: Okay. I ponoć kradnie każdą scenę, więc obsada jest zacna. No nie pozostaje mi nic innego. Jeszcze powiem o fajnym filmie. Mhm. Ojczyzna, no bo to jest Paweł Pawlikowski i kolejna raz nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes. No i jest to jeden z najważniejszych tytułów tegorocznego konkursu, który się właśnie odbył na Lazurowym Wybrzeżu. To jest historia, która opowiada o laureacie Nagrody Nobla, który wraca po latach wygnania do Niemiec. Także takie kino rzeczywiście autorskie i piękne jak Zimna Wojna czy Ida, piękna w obrazku, więc nie pozostaje mi nic innego, jak też od piątku zaprosić do Kina Odeon.
1: Ja się po prostu dołączam i za chwilę wracamy z audycją Kinożercy. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino Odeon.

0: życie.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
2: Taylor znowu dzwoniła, co?
3: Dzwoniła Taylor, tak.
2: Tym razem do ciebie.
3: Nie, no do mnie nie ma, nie kłam do ciebie. Ustalała na przyszły rok, jednak powiedziała, że za darmo nawet wystąpi, że tak jej się spodobała audycja i to o tej story, co mówiliśmy, że lubimy ten film, że ona wystąpi za darmo, także no, będzie się działo.
2: Powiedziała, że nic nie zrozumiała, ale że było super.
3: Dokładnie tak, ale użyła Google Translate, tak jak i my. Dobra, wracamy.
2: Przejdźmy do konkretów, tak.
3: Audycji.
2: Co tam fajnego w kinie Odeon jeszcze? Co można, może to, co jeszcze można
3: zobaczyć?
2: To, co jeszcze
3: można zobaczyć. No. Bardzo dobrze. Straszny film na pewno. Byłem.
2: Wow.
3: Jestem już chyba za stary.
2: Ale no, bo to jest jednak film bardziej komediowy niż
3: komediowy.
2: Horror komediowy. No.
3: Kilka razy szczerze się zaśmiałem, naprawdę. Okay. Natomiast myślę, że z wiekiem to się inaczej ogląda. Młodzież na sali bawiła się doskonale. Myślę, że mogliby mówić do mnie dziadku. Natomiast obejrzałem i jest w porządku. Jak to chce iść na taką prostą komedię z żarcikiem niewybrednym, to zachęcam. Jest to odpowiednie. No, Dzień Objawienia, który zarobił 92 miliony dolarów i jest numerem jeden w Polsce obecnie.
2: To jest ten film z Emily Blunt, tak?
3: Tak. I Spielberg jako reżyser za
2: i
3: kamerą.
2: I Colin Firth chyba.
3: I Colin, tak.
2: No, to dobra obsada, tak. Dobry reżyser, więc tam musi się wszystko zgadzać.
3: Musi się zgadzać, dokładnie, i sprzedać. Też się na pewno dobrze ogląda. No i oprócz tego dla dzieciaczków Super Mario, Tom i Jerry, Willow i Tajemniczy Las, także serdecznie zapraszam. Natomiast już niebawem, bo od 26 czerwca na zakończenie roku szkolnego Supergirl, Woman of Tomorrow, czyli Kara Zol-El, znana też jako Supergirl, właśnie łączy siły ze swoimi dawnymi towarzyszami, żeby postawić się czoło, stawić czoło nieoczekiwanemu i bezwzględnemu przeciwnikowi. Także serdecznie zapraszam, bo fajne kino.
2: Superbohaterów,
3: dokładnie tak. No i od 1 lipca superbohaterowie żółci wchodzą na ekrany, minionki i straszydła. No, wyruszają minionki w ekscytującą podróż dookoła świata, bo chcą nakręcić własny film grozy. I na minionki też obejrzałem zwiastun i uśmiałem się. Liczę, że cały film będzie taki, także no, gru spotyka tutaj, znaczy pomocnicy gru spotykają niezwykłe stworzenia i pakują się w serię nieprzewidywalnych przygód i naprawdę widać to na ekranie. Zresztą ja chyba lubię każdą część minionków.
2: No, bo to bawi.
3: Chociaż długo się do nich przekonywałem, w sensie, żeby obejrzeć w ogóle. Nie mówię, a minionki tam.
2: Tak, coś tam dla dzieci.
3: A potem jednak się
2: wkręciłeś.
3: Dokładnie, i czeka, więc tak. No, a coś dla starszych to zaproszenie. Olivia Wilde, Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton. Także to może być ciekawa, bardzo dobra komedia na wakacje, bo znudzone sobą małżeństwo zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. I mam takie coś. Jak wiadomo, niedaleko jest z jadalni do sypialni. Także może być
2: będzie
3: troszkę pikantnie. Na ostro, dokładnie. Choć nie każdy może lubi. Ale
2: a jestem ciekaw, bo Edward Norton, mówisz, ja zawsze go kojarzę jednak z takimi rolami no, mniej komediowymi.
3: Mniej komediowymi, dokładnie. Więc, ale jest Seth Rogen dla równowagi.
2: No tak, no to okej. Okay. No i jest towarzystwo.
3: Oko zawiesić, no bo Penelope cały czas w formie. No, Olivia miała chyba tam troszkę wychudzona, była ostatnio, tak mówili, że za dużo pewnych leków na odchudzanie i bo nie wiem, czy ją kojarzysz w ogóle, Olivię, z Doktora House'a.
2: Okej, okay, dobrze. No, to zaraz 13, sobie zrobię szybką...
3: Bo jedenastka to w Stranger Things.
2: A dobrze, to już to, tak. Okej. Okay. To już kojarzy
3: także
2: tę aktorkę, tak.
3: To może być naprawdę bardzo dobra, fajna komedia wakacyjna.
2: I na nią zapraszamy, stawiając kropkę, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie i audycję Kinożercy. Kuba Milewski był z nami. Słyszymy się za tydzień.
3: Do usłyszenia.
1: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Ja się

0: dawna to wiem.
1: Reklama.
2: To będzie sportowe wydarzenie roku w Sochaczewie. Rugbiści Orlen Orkan grają o brązowy medal Mistrzostw Polski. Mały finał odbędzie się na legendarnej sochaczewskiej Marakanie. Emocje gwarantowane. Zmierzymy się z Lifestyle Catering Arka Gdynia. Sobota, 20 czerwca, 18. Przyjdź na mecz, przeżyj wielkie emocje. Weź udział w trzeciej połowie meczu. To będzie niezapomniany wieczór. Orlen Orkan Sochaczew. Budujemy charaktery od 55 lat. Sponsor tytularny RC Orkan Orlen S.A. Sponsor strategiczny Miasto Sochaczew. Sponsorzy generalni Poltrans Sochaczew, Gardenia Sport. Sponsorzy główni Ferma Drobiu Mateusiak, Alieka, VFM Real Estate, Helio, Fast Service. Sponsorzy Galeria Optyczna Śliwińscy, Żywiec Zdrój, Asprint Drukarnia Chrzczany, King Cross, Typografik, Przychodnia Weterynaryjna VetPlanet, Tarasy Grant. Główny partner medyczny Centrum Medyczne Gamma w Warszawie. Główny partner medialny RC Orkan, Radio Sochacze.

0: śpiewaliśmy to Aleksia. 7 minut do 19 do wiadomości. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowych i to będzie ten temat, który między innymi pojawi się punkt 19 w wiadomościach Radia Sochaczew. Warto być blisko.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Na zegarach już 19.
4: Policjanci ustalili tożsamość ofiary strzelaniny w Białej Podlaskiej. Miejski audyt w szpitalu, w którym pracuje radny KO i czarny dzień szefa PKOL Radosława Piesiewicza. Miriam Lipińska. Policjanci wiedzą już, kim jest ofiara strzelaniny w Białej Podlaskiej. To 44-letni Rosjanin. Cały czas trwają poszukiwania sprawcy. Mieszkańcy powinni zachować ostrożność, mówi rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie Andrzej Fijołek.
5: Jeżeli widzieli takiego mężczyznę oddalającego się z takiego miejsca, czy mężczyznę, który ma przy sobie broń, o to, żeby nie dokonywać jakiegoś ujęcia tej osoby, tylko przekazywać nam informacje, żeby w sposób bezpieczny można było go zatrzymać.
4: Sprawą zajmuje się prokuratura. Warszawa i samorząd lekarski reagują na kontrowersje wokół pracy młodego lekarza i zarazem radnego KO Dawida Kacprzyka. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u w warszawskim szpitalu południowym. Z ustaleń portalu Zero.pl wynika, że Kacprzyk tylko w zeszłym roku przepracował w szpitalu prawie 4 tysiące godzin, czyli blisko 11 godzin dziennie. Przy czym pracę zawodową łączył z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego Naczelna Izba Lekarska zawiadomiła rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Ma wziąć pod lupę dyżury Kacprzyka, mówi rzecznik NIL Jakub Kosikowski.
6: Czy faktycznie doszło do takiego czynu jak opuszczenie miejsca dyżuru? Z naszej perspektywy, jeżeli tak było, to jest to przewinienie zawodowe.
4: A za to grożą konsekwencje, nawet odebranie prawa do wykonywania zawodu. W szpitalu południowym ruszył już audyt. Podobne rozpoczęły się także w pozostałych miejskich szpitalach, w których działają SOR-y. To jawne wotum nieufności dla szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Tak wyniki głosowań dzisiejszego walnego zgromadzenia PKOL-u komentuje część organizacji sportowej. Członkowie zgromadzenia nie przyjęli sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności zarządu komitetu. Przyjęli natomiast uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego zgromadzenia, które zajęłoby się odwołaniem prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, bo ten sam nie dopuszcza do jego zwołania. A po dzisiejszym walnym zgromadzeniu mówił tak.
7: Były uchwały, które nie powinny mieć miejsca, ale zwrócę się do komisji rewizyjnej i zwrócę się do organów, żeby sprawdziły prawidłowość, czy są one podjęte zgodnie z przepisami prawa i zgodnie ze statutem Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: I jak zapowiedział, mimo dużej opozycji wśród związków sportowych i ciążących na nim poważnych zarzutów, m.in. o niegospodarność, w przyszłym roku Piesiewicz zamierza ponownie kandydować na szefa komitetu. Będzie spotkanie prezydenta z ministrem obrony po powrocie Karola Nawrockiego z USA. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że Karol Nawrocki chce podzielić się z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem informacjami m.in. na temat amerykańskiej obecności w Polsce. Przydacz dodał, że publiczne zapewnienie Donalda Trumpa o dodatkowych 5 tysiącach żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane. 160 tysięcy osób czeka na decyzję prezydenta w sprawie przyznania medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Chodzi o pary z ponad 50-letnim stażem małżeńskim. O decyzję zaapelowała do Karola Nawrockiego pełnomocniczka rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz.
8: W imieniu tych wszystkich osób, które czekają na przyznanie tego odznaczenia, występuję z prośbą do pana prezydenta, żeby jak najszybciej rozpatrzył te wnioski.
4: Kancelaria prezydenta tłumaczy zwłokę rekordowo dużą liczbą małżeństw przypadających na rok 76. Zawarto ich wtedy około 350 tysięcy.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
9: Wieczorem okolice 14-15 szczebelka. Ten przelotny deszcz, widmo opadów. No synoptycy nie wykluczają
3: że może się on pojawić. Pochmurny wieczór, pochmurna noc, ale już jutro w ciągu dnia, no to powinno się nam wypogodzić, ale dopiero w tej drugiej części, popołudniową porą, faktycznie tego słońca więcej, na termometrach maksymalnie 18-19 stopni i to już będzie zapowiedź tego, co czeka nas później. Druga część tygodnia zdecydowanie pogodna i ciepła, a nawet bardzo, bo te wartości pod 30 zrobi się nam upalnie.
0: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
2: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
3: Kto z nami po 19, ten robi głośniej i dla tych hitów, które wam zagramy w tej godzinie, ale też i tematów tych lokalnych, bo i też je poruszymy. Łukasz Matusiak, piona w waszą stronę.

0: Damiana Dawid na 94,9. Jeszcze więcej muzyki, za chwilę do niej wrócimy. A tymczasem za nami Dni Sochaczewa 2026. No to pozdrawiamy tych, którzy bawili się pod sceną amfiteatru na koncertach gwiazd. A jedną z nich przecież był Rafał Brzozowski. I z artystą porozmawialiśmy o jego zawodowych planach.
1: No przede wszystkim będę na antenie telewizji Polsat, bo to jest program Twoja twarz brzmi znajomo od 5 września w nowej ramówce. 3-4 miesiące pracy nad tym programem mieliśmy teraz, więc było dużo, dużo tego wszystkiego i myślę, że będzie się naprawdę działo, bo to jest kawał materiału, który tam został i pracy, i serca, który każdy z nas włożył z uczestników. Kolejne piosenki Lada Moment, kolejne single, chciałbym, żeby płyta też wyszła jesienią, więc taki czas trochę pracy. Pierwszy single już się ukazał, Mało Ciebie Mi, teraz będzie na dniach kolejny, dużo koncertów, no i przede wszystkim też takiego czasu, żeby też się skupić na tym, co tak naprawdę chce się zrobić. Kiedyś było dużo pracy prezentera telewizyjnego, a teraz praca muzyka, to mi się podoba.
0: No to czekamy na nowe rzeczy od Rafała Brzozowskiego, a po relacje ze Święta Miasta odsyłamy na tusochaczew.pl.
2: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny.
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Moja i Twoja muzyka.
16: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
17: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
16: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

proszę, przy klubowych bitach też spędzamy ten poniedziałkowy wieczór. I jeszcze więcej muzyki, to na pewno, za chwilę do niej wrócimy, ale wcześniej w Radiu Sochaczew o tym, że Stowarzyszenie nad Bzurą oraz Motoprzystań zapraszają na sobótki nad Bzurą połączone z tradycyjnymi warsztatami, rytualnym rozpaleniem ognisk i potańcówką na dechach. Czytam właśnie na tusochaczew.pl. No to kto chce w taki sposób powitać lato, no to śmiało, a w programie wydarzenia warsztaty pieśni sobótkowych, warsztaty plecenia wianków, opowieści sobótkowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty tańców tradycyjnych, rytualne rozpalenie sobótek, czyli ognisk oraz potańcówka na dechach z tradycyjną muzyką na żywo. To tak w telegraficznym skrócie. Już od 20 czerwca zanurzymy się w świecie pełnym zapachu sobótkowych ziół, blasku ognia i dźwięków tradycyjnej muzyki. Zachęcamy do ubrania zwiewnych, jasnych strojów i zrzucenia butów. Poczujmy bliskość natury. Tak właśnie zapraszają organizatorzy, a my się po prostu dołączamy. Wstęp jest wolny.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: kalendarzu poniedziałek 15 czerwca i dziś świętują Jolanta i Wit, ale też Olivia, Witold, Bernard, Angelina, jeżeli ta polska, jak ta taka bardziej zagramaniczna, to Angelina, ale dobra, zostawmy to. Adelaida, Izolda, Abraham, Leonida, Witosław, Lotar, Wisława, Albertyna, Witolda, Liba, Wisława, Germana, Placyda oraz Edburga. To właśnie cała ekipa, która obchodzi dziś imieniny. Przesyłamy moc życzenie. Coraz pewniejszym krokiem zbliżamy się do 20. To za chwilę też w Radiu Sochacze w kolejne wiadomości te z kraju i świata.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Na zegarach jest już 20.
4: Lekarz milioner i radny KO Dawid Kacprzyk odchodzi z partii. Inflacja w maju zaskoczyła ekonomistów pozytywnie. Będą też wyniki badania dotyczącego finansowej moralności Polaków. Miriam Lipińska. Dawid Kacprzyk, młody lekarz i zarazem warszawski radny KO, odszedł z partii. Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że przyjął jego rezygnację z członkostwa w Koalicji Obywatelskiej. O Kacprzyku zrobiło się głośno w związku z jego imponującymi zarobkami jako koordynatora SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie. W zeszłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące przepracowanego przez lekarza czasu, bo szpitalne dyżury, które miałyby trwać blisko pół doby codziennie, łączył jeszcze z pracą radnego, aktywnością w partii i występami w mediach. Dlatego władze Warszawy zarządziły audyt w Szpitalu Południowym. Czasowi pracy Kacprzyka przyjrzy się też rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Mimo drogich paliw była niższa niż przewidywali. Wyniosła 3,1%. Tym, co wyhamowało wzrost cen, była żywność, która w porównaniu z kwietniem potaniała. Spadły zwłaszcza ceny warzyw.
5: To z jednej strony jest efekt bardzo dobrych zbiorów zeszłorocznych, wejścia na rynek nowalijek, czyli nowych, świeżych owoców i warzyw, no jak i też i napływu tanich warzyw z importu.
4: Tłumaczy Kamil Pastor, ekonomista PKO Banku Polskiego i dodaje.
5: Poza warzywami taniały kolejny miesiąc z rzędu oleje i tłuszcze, tutaj jest kwestia masła, jak i też czekolada.
4: Tanieją też wieprzowina i cukier. Tradycyjnie wyższe były w maju natomiast koszty utrzymania mieszkania, jak czynsz, woda i wywóz śmieci, a także usługi. Wstępne porozumienie USA-Iran podpisane. Jak zapowiedzieli przedstawiciele USA, szczegóły zostaną opublikowane w ciągu 1-2 dni, a oficjalna ceremonia podpisania dokumentu odbędzie się w piątek w Genewie. Bombardując Ławrę Peczerską w Kijowie, Rosja uderzyła w ukraińską Jasną Górę, mówią eksperci. Jednym ze świadków uderzenia był prezes Fundacji Humanos Emergency Medical Team Piotr Skopiec.
6: Zapytaliśmy, czy możemy wejść jako ratownicy, też strażacy z Polski, żeby ewentualnie pomóc, albo chociaż no, zobaczyć, jak ta tragedia wygląda. I w tym momencie wyleciał kolejny dron. Usłyszeliśmy odgłos lecącej kosiarki do trawy spalinowej. Po chwili nastąpił wybuch, który strącił jedną z kopułek z wieży, która obramowuje ławrę.
4: W ataku Rosji na Ukrainę minionej nocy w sumie zginęło co najmniej 11 osób. I na koniec zmieniamy temat. 88% Polaków twierdzi, że długi należy oddawać. To z pozoru dużo, ale 10 lat temu twierdziło tak 97%. Z raportu Moralność Finansowa Polaków wynika też, że ponad połowa usprawiedliwia kombinowanie, mówi Marcin Czugan ze Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
7: Najbardziej niepokoi przyzwolenie na działania, które utrudniają skuteczne dochodzenie należności. Pracę na czarno, przepisywanie majątku na rodzinę, czy zmianę rachunków bankowych w celu uniknięcia egzekucji komorniczej.
4: 54% Polaków jest zapłaceniem gotówką bez rachunku, żeby nie płacić podatku VAT. A prawie 40% uważa, że to w porządku, jeśli nie zwrócą uwagi kasjerowi, który wydał im za dużo reszty.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyraldowska 49.
1: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
10: Bartek Staniaszek, Czas na Sport. Maksymila nawiązuje nie tylko do jednostki miary, ale także do wyjątkowej postaci dla niebezpieczeństwa. Pokalanowa. Chodzi o świętego Maksymiliana Kolbego, założyciela klasztoru i honorowego obywatela gminy Teresin. Podczas pierwszej edycji biegu w 2013 roku do pokonania było dokładnie 16 670 metrów. Czemu aż tyle?
11: Pierwotnej idei biegu bieg był na 16 km 670 metrów. Chodziło generalnie o to, że taki numer obozowy miał święty Maksymilian Kolbe. Założyłem dzisiaj koszulkę z pierwszej edycji tego biegu. Gdzieś się jeszcze w domu znalazła.
10: Tłumaczy Tomasz Krzyżak, dziennikarz, publicysta, uczestnik i pomysłodawca biegu. Niedzielna Maksymila przyciągnęła 103 biegaczy. Ci mierzyli się nie tylko z dystansem 16 km, ale i z pogodą. Pierwszy na mecie w czasie 53 minut i 40 sekund zameldował się znany z powiatowych tras zawodnik klubu sportowego Partyzant Leszno Tomasz Mikulski. W niedzielę także w Chodakowie z okazji Dni Sochaczewa rozegrany został turniej siatkówki plażowej. Do rywalizacji na zaproszenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie stanęło 12 par. Z aurą i rywalami najlepiej poradzili sobie Marcin Kołodziejski i Michał Kiełbasa.
12: Dzisiaj od rana zmienna pogoda, trochę pada, trochę słońca, no ale trzeba być przygotowanym. Po 20 latach praktyki jestem na to przygotowany. Łatwiej się gra, bo piasek się troszkę ubija, więc nogi się tak nie zapadają, ale sam podmuch wiatru dużo zmienia. Sprawić, że jest bardziej nieprzewidywalna, bo piłka może nagle mocno uciekać. Zawsze super turnieje, fajna atmosfera, poziom różny, jest dużo młodzieży. Nie ukrywam, że brakowało młodych takich par, które przyjeżdżałyby i z nami rywalizowały.
10: Powiedział Marcin Kołodziejski z Żyrardowa. International Judo Tournament Solanin Cup Young Europe w Nowej Soli zgromadził ponad 1000 zawodników z 14 krajów. W tym zacnym gronie znaleźli się reprezentanci UKS Orkan Judo. Adam Kafarowski do Sochaczewa wraca ze złotem w kategorii do 15 roku życia i srebrem w kategorii kadet. W kategorii 13-latek świetnie walczyła Lena Krukowska, która zdobyła brąz. Ciężko na zgrupowaniu kadry narodowej pracuje także Julia Błaszczyk, która już pod koniec miesiąca wystartuje w Mistrzostwach Europy Kadetek w Las Palmas na Gran Canaria. Kadeci Akademii Rugby Orlen Orkan Sochaczew awansowali do finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna Macieja Misiaka wywalczyła trzecie miejsce w Krakowie. W Łodzi odbył się turniej finałowy Grand Prix Polski Rugby 7 Juniorów. Tam nasi zdobyli srebro, a my wszyscy odliczamy do weekendowego meczu o brąz. Już w sobotę o 18:00 Orlen Orkan na Stadionie Miejskim przy Warszawskiej zagra z Lifestyle Catering Arką Gdynia.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
8: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
9: Sponsorem audycji jest mechanika samochodowa, naprawa i diagnostyka busów i samochodów osobowych. Sochaczew, Żyrardowska 49.
1: Sponsorem programu jest Centrum Stomatologiczne Eldent. Twój piękny uśmiech. Sochaczew, ulica Traugutta 27.
3: Chwila po 20:00, to kolejna godzina pełna przebojów, które gramy dla Was na 94,9. To jeszcze więcej muzyki i poparzeni kawą 3, czyli ekipa, która wie, jak dmuchnąć się w trąbkę, żeby z tego był hit. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. No to dajcie głośniej.

0: w Radiu Sochaczew wrócimy do porannej rozmowy, a warto dać się głośniej, bo w studiu pojawiły się Dominika Wysocka, sołtys Żukowa, pedagog i psycholog w Szkole Podstawowej w Żukowie Anna Gałązka oraz Iwona Kamińska, która choruje na glejaka i to właśnie ona potrzebuje naszej pomocy. Wsparcie będzie można okazać się podczas zbliżającego się pikniku charytatywnego i szczegóły na jego temat za moment na 94.9. Koniecznie bądźcie blisko radia.
1: Reklama. Bielsko-Biała, polska stolica kultury. Zbigniew Preissner i wyjątkowy koncert My Life, Preissner's Music. 27 czerwca o godzinie 19:00, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej. Niezwykłe emocje i poruszające kompozycje jednego z najwybitniejszych twórców muzyki filmowej na świecie. Na koncert Zbigniewa Preissnera zapraszają Jarosław Klimaszewski, prezydent Bielska-Białej oraz Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. Bilety dostępne na stronie biletserwis.pl. 27 czerwca, hala pod Dębowcem w Bielsku-Białej.
2: Daleko jeszcze?
3: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
2: Wow, jaki błękitny.
4: A to nasz hotel przy samej plaży.
3: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
4: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
3: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: To jest powtórka audycji.
6: A gośćmi Radia Sochaczew są dziś Dominika Wysocka, sołtys Żukowa. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Pedagog i psycholog w Szkole Podstawowej w Żukowie Anna Gałązka.
8: Dzień dobry.
6: I Iwona Kamińska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
6: Spotykamy się w związku ze zbliżającym się festynem charytatywnym właśnie dla pani Iwony Kamińskiej, który odbędzie się w sobotę 27 czerwca przy Szkole Podstawowej w Żukowie. Pani zachorowała bardzo poważnie. Proszę opowiedzieć o swojej chorobie.
9: Tak, niestety w ubiegłym roku gdzieś znienacka pod koniec września, w sumie to było 18 września, nie przewidywałam, że coś takiego mnie dopadło. Nigdy, myślę, że nikt nie myśli o czymś takim. Oczywiście mamy styczność z takim, ktoś ma styczność z różnymi chorobami, ale nigdy nie myślimy o tym, że może dopaść to akurat naszą osobę. Także w tamten dzień byłam u swojej kuzynki, która mi tak naprawdę robiła paznokcie i w tamtym momencie mogę powiedzieć, była sytuacja, że rozmawiałyśmy i nagle gdzieś zaczęło mnie wycofywać, odcinać od tej rozmowy i straciłam przytomność. Dostałam ataku padaczki, odcięło mnie całkowicie, byłam bez oddechu, sina leżałam. Kuzynka wezwała szybciutko pogotowie i przyjechało bardzo szybko. Oddech wrócił, zabrano mnie do szpitala szybciutko, ja byłam nieświadoma. Świadomość mi wróciła w momencie, kiedy byłam w karetce i pamiętam, że stała moja córka, stał ratownik, później mi znowu odcięło i gdzieś później się okazało, że jestem w szpitalu. Ta świadomość już mi po trochu wróciła, zawołał mnie lekarz, już byłam po rezonansie, gdzie nawet nie miałam świadomości, że miałam rezonans. Lekarz mnie zawołał i mówi do mnie, pani Iwono, weszłam do lekarza i mówię, panie doktorze, w ogóle co się dzieje? Co to się dzieje, że ja tutaj się znalazłam? Jak to się stało? Pani Iwono, ma pani guza mózgu. Ja mówię, panie doktorze, słucham, co ja mam? Guza mózgu. Ale mówię, wie pani, jest to zaskroniowo, wytniemy i puścimy do badania, mówi, damy radę. Jestem osobą zawsze taką pozytywną, nigdy nie brałam do siebie takich jakichś ciężkich myśli, że coś tam może być nie tak i nawet tego tak do siebie nie przyjęłam, bo myślę sobie, kurczę, ludzie się borykają z różnymi chorobami. Mają różne rzeczy, znajdują w tej głowie i tam tłuszczaki, nietłuszczaki, różne usuną i po sprawie, tak? Nawet nie pomyślałam, że może to być coś bardzo agresywnego, gdzie w tamtym momencie jeszcze nie wiedziałam. Zostawili mnie w szpitalu, lekarz prowadzący przyszedł i no, muszą usunąć, no tak, okej. Operację miałam, tak jak wspomniałam, 25 września, pod koniec września. Wycięli, okazało się, że jest to glejak. Znaczy, ja podeszłam, mówię glejak, no okej, no mówię glejak, no tak naprawdę słyszymy o tych nowotworach, różnych rodzajach, o glejakach, ale w momencie, kiedy nie mamy z tym styczności, nie mamy świadomości, z czym to się je i jaki to jest poziom tego wszystkiego, tak?
6: Jest bardzo poważna choroba, ale ta choroba jest do wyleczenia i taką formą na pewno wyleczenia jest wyjazd do Niemiec. No ale jak to w takich przypadkach niestety bywa, kosztuje to dużo. Jaka to jest kwota, jeżeli chodzi o leczenie, pani Dominiko?
7: No tutaj leczenie, które zaproponowano Iwonce w Kolonii w Niemczech, jest to koszt 400 tysięcy złotych. No jest to kwota dla jednych może nie jakaś zatrważająco duża, no bo słyszymy nieraz o zbiórkach, które podawane są w milionach, tak? Natomiast no 400 tysięcy dla przeciętnego obywatela jest to kwota no też bardzo duża. I w związku z tym, że tutaj z koleżanką panią pedagog, psycholog ze szkoły w Żukowie, postanowiłyśmy pomóc tutaj Iwonie, ponieważ no, znamy Iwonkę. My chodziłyśmy razem do szkoły, dziewczyny są sąsiadkami, Iwonki dzieci chodzą do szkoły, do Żukowa chodziły, jedno chodzi, drugie zaraz jeszcze kolejne przyjdzie, także postanowiłyśmy zakasać rękawy, postawić wszystkich znajomych i nieznajomych na nogi, żeby pomóc tę kwotę zebrać, bo mocno wierzymy, że jest to do zrealizowania, dlatego że, no tak jak mówię, oczywiście jest to kwota duża, ale nie nierealna. Zbiórka już trwa, bo możemy wpłacać pieniążki na Się Pomaga, gdzie ta kwota codziennie rośnie, działamy tutaj, udostępniamy. No ale wiadomo, że często słyszymy o tym, że na początku te kwoty szybko wpływają, a później to się wycisza i wycisza. Więc żeby to ruszyć bardziej, postanowiłyśmy tutaj z panią Anią, że no musimy zrobić coś, żeby ruszyć to, żeby to nie stanęło w miejscu, a żeby tych środków przybywało i stąd też narodził się pomysł festynu charytatywnego na terenie szkoły i no i działamy też, dlatego tutaj jesteśmy dzisiaj u państwa, no i może tutaj koleżanka opowie właśnie, co my tu chcielibyśmy zaoferować i czego oczekujemy w zamian.
6: Pani Anna Gałązka, bardzo proszę, co tam już macie i na co jeszcze liczycie, na co czekacie, bo też przyszłyście tutaj z apelem, jeżeli chodzi o ten festyn.
8: Bardzo dziękujemy już teraz, już dzisiaj, tym wszystkim osobom, które się tak włączają. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo do ilu przedsiębiorców nie zadzwoniłam, żaden mi nie odmówił. Vouchery, jakieś upominki, drobne gadżety. Dostajemy tego naprawdę całą furę, jest tego bardzo dużo. Tak więc jesteśmy naprawdę przeszczęśliwe, że to tak wygląda. Na samym festynie będzie loteria. Dodatkowo właśnie planujemy przeprowadzenie licytacji. Będą tańsze rzeczy, droższe rzeczy. Tak naprawdę będzie też bardzo dużo wsparcia od dziewczyn z Mokasianek, czyli KGW Mokasianki. One też będą nas wspierały. Będą przygotowywane posiłki, będą robione pierogi, będą hot dogi, popcorn, wata cukrowa. Sporo atrakcji dla małych dzieci, dla dużych. Będzie występ tutaj też prawdopodobnie właśnie pod kierownictwem pani Kasi Proch z naszymi liderkami tutaj sochaczewskimi.
6: Red Fire.
8: Tak, dokładnie. Tak więc też się bardzo cieszymy, bo Kasia też nam zaproponowała, że się zaangażuje. Jeżeli chodzi o samo wsparcie jeszcze nas i naszej inicjatywy, nie mamy jeszcze sponsora, chcielibyśmy również rozstawić grille i sprzedawać kiełbaski, tak więc tutaj nie mamy, brakuje nam jeszcze tych kiełbasek, planujemy około 250 do 300 takich kiełbasek, takich porcji. Dodatkowo brakuje nam sponsora na wodę i napoje, no i to, co takie dla nas najważniejsze, dmuchańce dla dzieci. To też byśmy chcieli rozstawić, ponieważ myślimy, że to może też zaangażować te rodziny, dzieciaki, żeby przyszły na nasz festyn.
6: A jak potencjalni sponsorzy mogą się z wami skontaktować?
8: Najlepiej będzie przez Facebooka. Prosimy o kontakt przez Facebooka. Mój profil Anna Gałązka, tutaj koleżanki Dominika Wysocka. Bez problemu nas znajdziecie. Zresztą tutaj sochaczewianie już widzą, bo my tutaj bombardujemy Facebooka po prostu wszyscy z każdej strony udostępnieniami. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję społeczności szkolnej w ogóle, bo nasi rodzice są cudowni i włączają się. Ja mam masę telefonów od rodziców, którzy się pytają, jak mogą pomóc, co jeszcze mogą zrobić. zrobić. Tak więc naprawdę jako mała szkoła wiejska, ja jestem pod ogromnym wrażeniem dla tych wszystkich.
7: Ja tylko dodam tutaj, że tak jak tu koleżanka mówi właśnie o tej społeczności szkolnej, która się wiąże z naszą społecznością lokalną, żukowską, bo no, mieszkańcy też już stają tutaj naprawdę na wysokości zadania. Tak jak rodzice tu dzwonią do pani Ani, tak do mnie dzwonią, wysyłają wiadomości, że co trzeba zrobić, że ciasta, jakieś deserki, oni wszystko, gadżety, no wiadomo, gdzieś ktoś pracuje, więc tu może załatwić to, tu może tam, żeby ta złotówka do złotówki, żeby to uzbierać. Więc no, mieszkańcy Żukowa tutaj naprawdę pokazują, że razem możemy dużo i miejmy nadzieję, że tego 27 skala tego wszystkiego wypłynie na koniec dnia. Dlatego też bardzo mieszkańcom dziękuję. Zachęcam dalej do tego angażowania się. Fajne jest też to, że angażują się i dzwonią do nas, czy piszą ludzie, którzy mówią, że na przykład tego dnia nie będą mogli być, bo jest to też taki termin, no jest to pierwszy dzień wakacji, 27 czerwiec. No wiadomo, ludzie mają już jakieś swoje rzeczy zaplanowane, ale mówią, że słuchaj, nie będę mógł być, nie będę mogła być, ale mów jak mogę pomóc. Mogę przygotować, mogę zrobić ciasto na tą licytację, tak, żeby ktoś tam się poczęstował, żeby zapłacił jakąś symboliczny grosz za to, że właśnie odda przedmiot na licytację. Także naprawdę dziękujemy wszystkim. Dziękuję jeszcze tutaj jako sołtys, podziękuję też swoim koleżankom i kolegom sołtysom oraz radnym z gminy Sochaczew, którzy też zupełnie bezinteresownie włączyli się bez... Ja nawet nie zdążyłam jeszcze ich o tym poinformować, bo tak naprawdę dopiero dzisiaj na sesji Rady Gminy zaprosiłam wszystkich do obecności na tej uroczystości i do tego, żeby się zaangażowali, jeżeli mogą, żeby nas wspomnieć. Mogli w jakikolwiek sposób. No więc mówię, dzisiaj to zrobiłam, a już wczoraj od rana dostawałam telefony, że no mogę zrobić to i to, stanę z hot dogami, tu wata cukrowa, tu popcorn. Jest odzew, jest cudowny, dostajemy. Dzisiaj dostałam też od jednej pani radnej rzeczy na licytację, także no jest naprawdę super. Ludzi dobrej woli jest naprawdę dużo.
6: I to jest właśnie tutaj piękne, optymistyczne. Przypomnijmy, festyn charytatywny dla pani Iwony Kamińskiej, która jest razem z nami w sobotę 27 czerwca, początek o 14. Zachęcamy do tego, żeby pomóc, bo warto po prostu pomagać i tą sentencją będziemy kończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, gośćmi Radia Sochaczew były panie Dominika Wysocka. Dziękuję.
7: Dziękuję pięknie.
6: Anna Gałąska.
8: Dziękuję.
6: I Iwona Kamińska.
9: Dziękuję.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
5: Była to powtórka audycji.

0: Cały czas słuchacie Radia Sochaczew. No i pytanie do was. Czy znacie takie wydarzenie jak Kocham Polskę Władysław Ślewiński? To cykliczna ogólnopolska inicjatywa artystyczno-edukacyjna Towarzystwa Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego. Od lat promuje twórczość wybitnego polskiego postimpresjonalisty i łączy edukację artystyczną z refleksją nad polską tożsamością. I właśnie mamy dla was zaproszenie.
1: Zapraszam wszystkich mieszkańców Sochaczewa na 15. wydarzenie artystyczne Kocham Polskę Władysław Ślewiński, który odbędzie się 18 czerwca o godzinie 11 w sali głównej kramnic miejskich na ulicy 1 maja 21. Podczas tej uroczystości zostaną wręczone nagrody prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Serdecznie państwa zapraszam, pozdrawiam, dziękuję.
0: Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbywa się co roku w czerwcu, w miesiącu urodziny malarza w sali głównej kramnic miejskich w Sochaczewie, o czym mówił Jarosław Miaśkiewicz.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Żeby nie było, że zostawiam was tak bez niczego, to z mądrościami tymi kalendarzowymi. Przysłowia na dziś, poniedziałek, 15 czerwca. Proszę, gdy przychodzi Witus suchy, tedy wiedzie ze sobą muchy. Na świętego Wita zboże zakwita, na świętego Wita ze śpiewem ptaków kwita. O, i jeszcze, żeby być się takim przydatnym, to może przypomnę, że za chwilę o 21 kolejny mecz na Mistrzostwach Świata, Belgia z Egiptem. No to też będzie można sobie obejrzeć fajne spotkanie. Z mojej strony tyle, miłego, trzymajcie się, pa, pa.
1: Radio Sochaczew.

Zabrakło dobrych rad, posłuchałem złych. Już całe miasto śpi, nie przeszkadza mi. Powoli wstaje świt, zmęczony jak ja. I tak jak w tamten dzień, perfekt cicho gra. Po szybach spływa deszcz, a ja wciąż ten sam.

Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.